Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Słuchajcie Radia Pogoda. Z tej strony Grażyna Wolszczak.
1: Było nam trochę jak w cudownej baśni, ale dziś tej sielance kłamie.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają Ecik i Masztalski.

Dziękuję.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serce

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
13: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
12: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
13: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i no, staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
12: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
13: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża, duża część, można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie, między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta, w cudzysłowie, trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, z anomaliami pogodowymi.
12: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
13: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który jest jest, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, które, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej, więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła, korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
12: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
13: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
12: Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję.
12: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
6: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
12: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
6: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Wcześniej nie było tam przejścia dla pieszych, a mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysienki, a także pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi. Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych, rzecz jasna. Komfort na osiedlowych ulicach ma poprawić remont na Strzeszynie. Zmienią się ulice Stanisława Grochowiaka, Stefana Kisielewskiego oraz Jacka Kaczmarskiego. Ta ostatnia zyska nową kanalizację. Dobre informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu był remont sali amarantowej. O szczegółach radna miejska i radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
15: Przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Dodatkowym elementem jest winda.
14: Modernizację nadzorował miejski konserwator zabytków. A skoro mowa o pracach, modernizacjach, to w Koninie przedłużają się prace na budowie nowego mostu na Warcie. Niestety oddanie nowego mostu nie zakończy utrudnień na tym odcinku. W przyszłym roku szykują się tam dwie nowe inwestycje. Dobra informacja, ale tym razem z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy papierosów i 85 kg tytoniu. Akcje przeprowadzono w Koninie, Jarocinie i Golinie. Szacowane straty w podatku akcyzowym to prawie 400 tysięcy złotych. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom oraz dozorcom w pozbyciu się liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach. Tłumaczy Agata Kaniewska z ZDM-u.
16: Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników.
14: Akcja potrwa do końca roku. Za to w przyszłym roku ma być gotowe nowe gratowisko przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Obiekt ma ułatwić mieszkańcom segregację i oddawanie odpadów problemowych. Wykonano już fundamenty, a teraz montowane są stalowe konstrukcje przyszłych obiektów. A jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia, to w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron. Będzie on znajdować się pod murawą boiska i pomieści prawie 100 osób. Obiekt ma być także samowystarczalny. W środku znajdują się m.in. agregaty prądotwórcze. 5 poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy. Wolontariuszki odwiedzały rodziny, pomagały dzieciom i seniorom. Do Peru zabrały też wyjątkowego poznańskiego ambasadora, pluszowego koziołka przekazanego przez Urząd Miasta. Zmieniamy temat. Nowe zielone miejsce na mapie Poznania to ogród przy ulicy Winiarskiej. Spot jest już otwarty dla mieszkańców. Są alejki spacerowe, pergola, ławki, leżaki i nowe nasadzenia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. To szansa, aby korzystnie wynająć mieszkanie, uzyskać dopłatę do czynszu i dodatkowe wsparcie. Nabór do 2 października. To już oficjalne. Policjanci z Archiwum X po 25 latach rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy. Za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego odpowiada słynna niegdyś w Poznaniu grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, a w tym lidera grupy, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
17: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś.
14: Zaginiony Andrzej Dziamski był majętnym mechanikiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Na koniec zaglądamy jeszcze pod Poznań. Leśnicy, myśliwi i samorządowcy walczą o przywrócenie populacji kuropatw. Zabiegają o to od ponad 20 lat. Tej jesieni udało się wypuścić na wolność 600 sztuk kuropatw szarych.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
18: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach.
11: Blisko mieszkańców.
18: Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy jak zawsze najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecona przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
12: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
19: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
12: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
19: Trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
20: Z mikrofonem przez Poznanie.
12: A co można jesienią w Poznaniu robić?
19: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
21: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
12: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
21: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
12: Witam w klubie.
21: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
12: I później październik.
21: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
12: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
22: No, ciężkie, ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
12: W Poznaniu również?
22: Tak, bardzo dużo deszczu, niestety, i tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
12: A teraz jesień, jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
22: No, tak, bardzo w porządku na razie.
12: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
22: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
12: A jest pani jesieniarą, tak zwaną?
22: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
12: Książka, gorąca herbata z miodem.
22: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
20: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
12: Jakbyście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
23: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
24: Choć troszkę zimne w Polsce.
12: A w samym Poznaniu również zimne?
24: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
12: Tak, teraz jesień. Jesień może też być fajna?
24: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
12: A co można jesienią robić w takim razie?
24: No, my wracamy na studia w październiku.
23: Więc uczyć się tutaj, myślę na pewno, ale też korzystać.
24: Dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
12: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
23: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
24: Przebywanie w parku.
23: Obejrzeć sobie wieczorem, pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
12: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
23: Tak.
24: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas
23: tak,
24: w Poznaniu.
23: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
12: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
25: Ciepłe.
26: Oj, pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
12: Niech pan zdradzi.
25: W Hiszpanii było ciepło.
12: No to Hiszpania.
26: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. Całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
12: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
26: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina. Można iść sobie zjeść coś dobrego.
12: Jest pani tak zwaną jesieniarą?
26: Muszę przyznać, że tak, jestem. No.
12: Dobra książka.
26: Herbata i kocyk, tak. No.
12: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
24: No ciepłe, fajnie było.
12: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
24: Chodzić do parku.
12: Widzę, że w ręku kubek.
24: Tak.
0: Tak. Z kawą jest?
24: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
12: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
1: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
12: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
2: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/mim/staż/.
12: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października.
20: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
3: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w Nowym Zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to 2 samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są 2. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności, no i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część Wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują, także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy. Natomiast, no właśnie, potrzebują do życia lasów, potrzebują do życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa, i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego, jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły. No i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego, co wiem, to z dosyć przystojnym młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
12: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pantki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pantkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie, zorganizowane na terenie placówki.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania, podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
0: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj, rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności, obrony cywilnej.
20: Istotne dla Wielkopolski.
0: Mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. I tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak, jako administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
4: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
12: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
4: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma firma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń i różnych kryzysów. Myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach, czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Listkiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł. Muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu. A myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki i myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska, czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
12: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
4: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno-medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią, jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po trzech dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
12: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
4: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych. Jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie dwa kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców, nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
12: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
5: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek.
20: Co słychać w twojej dzielnicy?
5: Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małeki zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu Sylwestry, ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić. I kilka lat temu mieszkanki, mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza. A więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Eki z Małeki do ulicy Kaliera.
12: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
20: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
6: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece Macji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece

0: pogody. Zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też perpedes. Więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej i z tej północnej.
1: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
0: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18-wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
0: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
1: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
0: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie 2 spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki, a takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki u Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
0: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku, a u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi.

0: i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promień tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji i w jaki sposób odbierany jest też dziś. Jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
1: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
0: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest Gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
1: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
0: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
2: I takie nieporozumienia, prawda?
0: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
1: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
0: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyoshi Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
1: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
0: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
0: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
3: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicznej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia od nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
1: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Została ostatnia reklama.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Reklama.
13: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
13: Agnieszka Trojnowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
15: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
13: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
16: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
13: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9:00.
17: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
13: Uważajmy jeszcze na poranne mgły, szczególnie silne na północy Polski, a dziś w kraju, kiedy mgła już opadnie, będzie słonecznie, zachmurzenie szykuje się niewielkie. Na wschodzie i południu czasem pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, a najcieplej na zachodzie.

0: 103 i 4 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Na drugi dzień, około 9 rano, służący obudził Wokulskiego, donosząc mu, że czeka Wysocki. Niech no wejdzie. Po chwili wszedł furman. Był przyzwoicie ubrany, miał czerstwą cerę i wesołe spojrzenie. Zbliżył się do łóżka i ucałował Wokulskiemu ręce. Mój Wysocki, podobno przy twoim mieszkaniu jest wolny pokój. A tak, wielmożny panie, bo mi stryjek umarł, a jego bestie lokatory nie chciały płacić, wiecem wygnał. Na wódkę to łobuz ma, a na komornego nie stać. Ja wynajmę od ciebie ten pokój, mówił Wokulski. Tylko trzeba go odczyścić. Furman patrzył na Wokulskiego zdziwiony. Będzie tam mieszkać młoda szwaczka, mówił dalej Wokulski. Niech stołuje się u was, niech jej twoja żona pierze bieliznę, niech zobaczy, czego jej brak. Na sprzęty i na bieliznę ja dam pieniędzy. Potem będziecie uważali, czy nie sprowadza kogo do domu. O ni! Zawołał z ożywieniem furman. Ile razy będzie wielmożnemu panu potrzebna, ja ją sam zawiozę, ale żeby kto zaś z miasta, to ni! Z takiego interesu wielmożny pan mógłby się tylko nabawić nieszczęścia. Głupiś mój Wysocki, ja jej widywać nie potrzebuję. Byle była porządna w domu, schludna, pracowita, to niech sobie chodzi gdzie chce. Tylko niech do niej nie chodzą, więc rozumiesz, trzeba w pokoju odświeżyć ściany, umyć podłogę, kupić sprzęty tanie, ale nowe i dobre. Znasz się na tym? Jak jeszcze? Hem się w życiu mebli nawoził? Dobrze, a twoja żona niech zobaczy, co jej potrzeba z bielizny i odzienia i da mi znać. Rozumiem wszystko, wielmożny panie, odparł Wysocki, znowu całując go w rękę. Ale, a cóż z twoim bratem? Nie zgorzej, wielmożny panie, siedzi, dziękować Bogu i wielmożnemu panu w Skierniewicach. Ma grunt, najął parobka i teraz niego wielki pan. Za parę lat jeszcze ziemi dokupi, bo stołuje się u niego jeden drużnik i stróż i dwa smarowniki. Nawet mutera kolej pensji dodała. Wokulski pożegnał furmana i zaczął się ubierać. Chciałbym przespać ten czas, dopóki znowu jej nie zobaczę, myślał Wokulski. Do sklepu nie chciało mu się iść. Wziął jakąś książkę i czytał, postanawiając sobie między pierwszą i drugą wybrać się do barona Krzeszowskiego. O 11:00 w przedpokoju rozległ się dzwonek i trzask otwieranych drzwi. Wszedł służący. Jakaś panna czeka. Proś do sali, rzekł Wokulski. W sali zaszeleściła kobieca suknia. Wokulski, stanąwszy na progu, zobaczył swoją Magdalenkę. Zdumiały go nadzwyczajne zmiany w niej. Dziewczyna była czarno ubrana, miała bladawą, ale zdrową cerę i nieśmiałe spojrzenie. Spostrzegłszy Wokulskiego, zarumieniła się i zaczęła drżeć. Niech pani siądzie, panno Mario, odezwał się wskazując jej krzesło. Usiadła na brzegu aksamitnego sprzętu, jeszcze mocniej zawstydzona. Powieki szybko zamykały jej się i otwierały, patrzyła w ziemię, a na rzęsach jej błysnęły krople łez. Inaczej wyglądała przed dwoma miesiącami. Więc już pani umie krawiecczyznę, panno Mario? Tak. I gdzież pani ma zamiar umieścić się? Może by do jakiego magazynu albo w służbę do Rosji? Dlaczegoż tam? Tam podobno łatwiej dostanę robotę, a tu któż mnie przyjmie? Szepnęła. A gdyby tu jaki skład brał u pani bieliznę, czy nie opłaciłoby się zostać? No tak, ale tu trzeba mieć własną maszynę i mieszkanie i wszystko. Kto tego nie ma, musi iść w służbę. Nawet głos jej się zmienił. Wokulski pilnie przypatrywał się jej. Nareszcie rzekł, zostanie pani tymczasem w Warszawie. Mieszkać będzie pani na tamce, przy rodzinie furmana Wysockiego. To bardzo dobrzy ludzie. Pokój będzie pani miała osobny, stołować się pani będzie u nich, a maszyna i wszystko, co się okaże potrzebnym do szycia bielizny, znajdzie się także. Rekomendacje do składu bielizny dam pani, a po paru miesiącach zobaczymy, czy utrzyma się pani z tej roboty. Oto adres Wysockich. Proszę tam zaraz pójść, kupić z Wysocką sprzęty, dopilnować, ażeby uporządkowali pokój. Maszynę przyślę pani jutro. A oto pieniądze na zagospodarowanie się. Pożyczam je, zwróci mi je pani ratami, jak już zacznie iść robota. Podał jej kilkadziesiąt rubli zawiniętych w kartkę do Wysockiego. A kiedy ona wahała się, czy ma brać, wcisnął jej zwitek w rękę i rzekł: proszę, Bardzo proszę natychmiast iść do Wysockich. Za parę dni on przyniesie pani list do składu bielizny. W nagłym wypadku proszę odwołać się do mnie. Żegnam panią. Ukłonił się i cofnął do swego gabinetu. Dziewczyna chwilę jeszcze postała na środku sali, potem otarła łzy i wyszła pełna jakiegoś uroczystego zdziwienia. Zobaczymy, jak powiedzie się jej w nowych warunkach, rzekł do siebie Wokulski i znowu zasiadł do czytania. O 1:00 w południe udał się Wokulski do barona Krzeszowskiego, po drodze wyrzucając sobie, że tak późno składa wizytę swojemu eks-przeciwnikowi. Mniejsza o to, pocieszał się. Nie mogłem go przecie nachodzić, kiedy był chory, a bilet posłałem. Zbliżywszy się do domu, w którym lokował się baron, Wokulski mimochodem zauważył, że ściany kamienicy mają tak niezdrową barwę zielonawą, jak Maruszewicz żółtawą, i że rolety w mieszkaniu Krzeszowskiego są podniesione. Widać już zdrów, myślał. Nie wypada jednak od razu pytać o jego długi. Zrobię to za drugą lub trzecią wizytą. Potem spłacę lichwiarzy i biedny baron odetchnie. Nie mogę być obojętnym dla człowieka, który przeprosił pannę Izabelę. Wszedł na piętro i zadzwonił. W mieszkaniu słychać było kroki, ale nie spieszono się z otwieraniem. Zadzwonił drugi raz. Chodzenie, a nawet przesuwanie sprzętów odbywało się w dalszym ciągu za drzwiami, ale znów nie otwierano. Zniecierpliwiony szarpnął dzwonek tak gwałtownie, że o mało go nie urwał. Dopiero wówczas zbliżył się ktoś do drzwi i począł flegmatycznie zdejmować łańcuszek, kręcić kluczem i odciągać zasuwkę, mrucząc: widać swój, Żyd by tak nie dzwonił. Nareszcie otworzyły się drzwi i stanął w progu lokaj, Konstanty. Na widok Wokulskiego przymrużył oczy i wysunąwszy dolną wargę spytał: a co to? Wokulski odgadł, że nie cieszy się łaskami wiernego sługi, który był przy pojedynku. Pan baron w domu? Spytał. Pan baron leży chory i nikogo nie przyjmuje, bo teraz jest doktor. Wokulski wydobył swój bilet i 2 ruble. Kiedyż mniej więcej można odwiedzić pana? Bardzo, bardzo nie zaraz, odparł trochę łagodniej Konstanty. Bo pan jest chory z postrzału i doktorzy kazali mu dziś, jutro jechać do ciepłych krajów albo na wieś. Więc przed wyjazdem nie można widzieć się? O, wcale nie można. Doktorzy ostro zakazali nie przyjmować nikogo. Pan ciągle w gorączce. 2 stoliki do kart, z których jeden miał złamaną nogę, a drugi gęsto zapisane sukno, tudzież kandelabry z niedopałkami świec woskowych, kazały powątpiewać o dokładności patologicznych określeń Konstantego. Mimo to Wokulski jeszcze dodał mu rubla i odszedł, bynajmniej niezadowolony z przyjęcia. Może baron, myślał, po prostu nie chce mojej wizyty. Ha! W takim razie niech płaci lichwiarzom i zabezpiecza się od nich aż 4 sposobami zamknięć. Wrócił do siebie. Baron istotnie miał zamiar wyjechać na wieś i nie był zdrów, ale i nie tak chory. Rana w policzku goiła mu się bardzo powoli. Nie dlatego, ażeby miała być ciężką, ale że organizm pacjenta był mocno podszarpany. W chwili wizyty Wokulskiego baron był wprawdzie obwiązany jak stara kobieta na mrozie, ale nie leżał w łóżku, tylko siedział na fotelu i miał przy sobie nie doktora, ale hrabiego Licińskiego.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
17: Czy już znasz tę nowość?
18: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
17: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
18: oraz wspierają układ nerwowy,
17: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
18: Bezglutenowy
17: i bez laktozy.
18: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
17: To wszystko takie ważne.
18: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Właśnie narzekał przed hrabią na opłakany stan zdrowia. Niech diabli wezmą, mówił. Tak podłe życie. Ojciec zostawił mi wprawdzie 500 000 rubli w dziedzictwie, ale zarazem 4 choroby, z których każda warta milion. Co za niewygoda bez binokli. No i wyobraź sobie, hrabia, pieniądze rozeszły się, ale choroby zostały. Że zaś ja sam dorobiłem sobie parę nowych chorób i trochę długów, więc sytuacja jasna. Byłem się szpilką, za drasną muszę posyłać po trumnę i rejenta. Tek, odezwał się hrabia. Nie sądzę jednak, ażebyś pan w podobnej sytuacji rujnował się na rejentów. Właściwie to mnie rujnują komornicy. Baron, odpowiadając, niecierpliwie chwytał odgłosy dolatującego z przedpokoju, ale nic nie mógł zmiarkować. Dopiero gdy usłyszał zamykanie drzwi, zasuwanie zatrzasku i zakładanie łańcucha, nagle wrzasnął: Konstanty? Po chwili wszedł służący, nie zdradzając zbytecznego pośpiechu. Kto był? Pewnie Goldcygier. Powiedziałem ci, ażebyś z tym łotrem nie wdawał się w żadne rozprawy, tylko porwał za łeb i zrzucił ze schodów. Wyobraź pan sobie, zwrócił się do Licińskiego, ten podły Żyd nachodzi mnie ze sfałszowanym wekslem na 400 rubli i ma bezczelność żądać zapłaty. Trzeba wytoczyć proces, tak. Ja nie wytoczę, nie jestem prokuratorem, który ma obowiązek ścigać fałszerzy. Zresztą nie chcę dawać inicjatywy do gubienia jakiegoś zapewne biedaka, który zabija się pracą nad naśladowaniem cudzych podpisów. Czekam więc, ażeby Goldcygier wystąpił z akcją, a dopiero wówczas, nikogo nie oskarżając, przyznam, że to nie mój podpis. A właśnie, że to nie był Goldcygier, odezwał się Konstanty. Więc kto? Rządca? Może krawiec? Nie, ten pan, rzekł służący i podał bilet Krzeszowskiemu. Porządny człowiek, alem go wygnał, kiedy tak pan baron kazał. Co? Spytał zdziwiony hrabia, spoglądając na bilet. Nie kazałeś pan przyjmować Wokulskiego? Tak, potwierdził baron. Licha figura, a przynajmniej nie do towarzystwa. Hrabia Liciński z pewnym akcentem poprawił się na fotelu. Nie spodziewałem się usłyszeć takiego zdania o tym panu od pana, tek. Nie bierz pan tego, co mówię, w jakimś hańbiącym znaczeniu, pospieszył objaśnić baron. Pan Wokulski nie zrobił nic podłego, tylko takie małe świństewko, które może uchodzić w handlu, ale nie w towarzystwie. Hrabia z fotela, a Konstanty z progu uważnie przypatrywali się Krzeszowskiemu. Sam hrabia osądź, mówił dalej baron. Klacz moją ustąpiłem pani Krzeszowskiej, przed Bogiem i ludźmi prawnie zaślubionej mi małżonce, za 800 rubli. Pani Krzeszowska na złość mnie, nie wiem nawet za co, postanowiła koniecznie ją sprzedać. No i trafił się nabywca, pan Wokulski, który korzystając z afektu kobiety postanowił zarobić na klaczy 200 rubli. Dał bowiem za nią tylko 600. Miał prawo, tek, wtrącił hrabia. Ech, Boże, wiem, że miał prawo, ale człowiek, który dla pokazania się wyrzuca 1000 rubli, a gdzieś w kącie zarabia na histeryczkach po 25%, taki człowiek nie jest smaczny, to nie dżentelmen. Zbrodni nie popełnił, ale jest tak nierówny w stosunkach, jak ktoś, kto rozdając znajomym w prezencie dywany i szale, wyciągałby nieznajomym chustki do nosa. Zaprzeczy pan temu? Hrabia milczał i dopiero po chwili odezwał się. Tak, czy to jednak pewne? Najpewniejsze układy między panią Krzeszowską i tym panem prowadził mój Maruszewicz i wiem to od niego. Tak, w każdym razie pan Wokulski jest dobrym kupcem i naszą spółkę poprowadzi, jeżeli was nie okpi. Tymczasem Konstanty, wciąż stojąc na progu, zaczął z politowaniem kiwać głową, aż zniecierpliwiony odezwał się: Ech, co też pan wygaduje, tfy, zupełnie jak dziecko. Hrabia spojrzał na niego ciekawie, a baron wybuchnął: A ty co, błaźnie, odzywasz się, kiedy cię nie pytają? Naturalnie, że się odzywam, bo pani gada i robi całkiem jak dziecko. Ja jestem tylko lokaj, ale przecie wolałbym wierzyć takiemu, co mi daje 2 ruble za wizytę, aniżeli takiemu, co ode mnie po 3 ruble pożycza i wcale nie spieszy się z oddawaniem. Ot co jest. Dziś pan Wokulski dał mi 2 ruble, a pan Maruszewicz... Won? Wrzasnął baron, chwytając za karafkę, na widok której Konstanty uznał za pożyteczne oddzielić się od swego pana grubością drzwi. A to Łotr Fagas, dodał baron, widocznie bardzo zirytowany. Pan ma słabość do tego Maruszewicza? Spytał hrabia. Ale bo to poczciwy chłopak. Z jakich on mnie sytuacji nie wyprowadza, ile daje mi dowodów nieledwie psiego przywiązania. Tek, mruknął zamyślony hrabia, posiedział jeszcze kilka minut, nic nie mówiąc i nareszcie pożegnał barona. Idąc do domu, hrabia Liciński kilka razy powracał myślą do Wokulskiego. Uważał za rzecz naturalną, że kupiec zarabia nawet na wyścigowym koniu. Swoją drogą czuł jakiś niesmak do podobnych operacji, a już całkiem miał za złe Wokulskiemu, że wdaje się z Maruszewiczem figurą co najmniej podejrzaną. Zwyczajnie zbogacony parweniusz, mruknął hrabia. Przedwcześnie zachwycaliśmy się nim, chociaż spółkę może prowadzić, rozumie się, przy pełnej kontroli z naszej strony. W parę dni, około 10 rano, Wokulski odebrał dwa listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Wokulski głęboko odetchnął. Miał czas. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić i że mecenasowi jest bardzo do twarzy w pantoflach z brązowego safianu. Pan ma szczęście, panie Wokulski, odezwał się szlangbaum. Ledwie panu zachciało się kupić dom, a już domy idą w górę. Ja powiadam, słowo daję, że pan w pół roku odzyska swój nakład na te kamienice i jeszcze co zarobi, a ja przy panu. Myślisz pan? Odparł niedbale Wokulski. Ja nie myślę, mówił Żyd. Ja już zarabiam. Wczoraj adwokat pani baronowej Krzeszowskiej pożyczył ode mnie 10 000 rubli do nowego roku i dał 800 rubli procentu. Cóż to, i ona już nie ma pieniędzy? Spytał Wokulski adwokata. Ma w banku 90 000 rubli, ale na tym baron położył areszt. Piękną napisali intercyzę, co? Zaśmiał się adwokat. Mąż kładzie areszt na pieniądzach będących niewątpliwą własnością żony, z którą toczy proces o separację. Ja co prawda takich intercyz nie pisywałem, haha, śmiał się adwokat, ciągnąc dym z wielkiego bursztyna. Na cóż baronowa pożycza od pana te 10 000, panie Szlangbaum? Rzekł Wokulski. Pan nie wie? Odparł Żyd. Domy idą w górę i adwokat wytłumaczył pani baronowej, że kamienicy pana Łęckiego nie kupi taniej niż za 70 000 rubli. Ona wolałaby kupić ją za 10 000, no ale co zrobi? Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienice państwa Łęckich, lekko schylił głowę, kupuje w imieniu pańskim, nie ja, tylko obecny tu, ukłonił się, pan S. Szlangbaum. Mogę kupić, czemu nie? Szepnął Żyd. Ale za 90 000 rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem. Czemu nie? To nie moje pieniądze. Chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji. Żebym ja miał tyle tysięcy, ile tu w Warszawie można wynająć do każdy interes, bardzo porządne osoby i katoliki, to ja bym był bogatszy od Rothschilda. Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas. Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze. To niepotrzebne, wtrącił Żyd. A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciąga od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 000 rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica po jaśnie wielmożnych Łęckich przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść, ja nawet do niej nie zajrzę, odparł Żyd, machając ręką. Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, a za tydzień, 10 dni, kamienicę. Bodajbyś pan tylko nie stracił na niej z 12 000 rubli, szanowny panie Stanisławie. tylko zyskam, odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i szlangbauma. Ale, pochwycił mecenas, odprowadziwszy Wokulskiego do salonu. Nasi hrabiowie tworzą spółkę, tylko nieco zmniejszają udziały i żądają bardzo szczegółowej kontroli interesu. Mają rację. Szczególniej ostrożnym okazuje się hrabia Liciński. Nie rozumiem, co się z nim stało. Daje pieniądze, więc jest ostrożny. Dopóki dawał tylko słowo, był śmielszy. Nie, przerwał mu adwokat. W tym coś jest i ja to wyśledzę. Ktoś nam buty uszył. Nie wam, ale mnie, uśmiechnął się Wokulski. W rezultacie wszystko mi jedno i nawet wcale bym się nie gniewał, gdyby panowie ci nie przystępowali do spółki. Jeszcze raz pożegnał adwokata i pobiegł do sklepu. Tam znalazło się kilka ważnych interesów, które zatrzymały go nadspodziewanie długo. Dopiero o 13:30 był w łazienkach.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
11: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
9: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
12: z wysoką dawką sili maryny,
13: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
12: choliną i chromem.
13: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
15: Została ostatnia reklama.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
12: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
13: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

stopniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem, w towarzystwie hrabiny i ojca, rzucała pierniki łabędziom, z których jeden nawet wyszedł z wody na swoich brzydkich łapach i umieścił się u stóp panny Izabeli. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Cóż za wypadek, zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dosyć często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 000 rubli. Z pewnością wezmę 100 000, a może i 110. Błogosławione są te licytacje. Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce, proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Widzi pan, jak nauczyłam się przymawiać o jałmużnę? Pani hrabina raczy przyjąć 2 sztuki? Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O ciociu, tego już za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy, na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Wiatr zaledwie dyszał i tylko po to, ażeby chłodzić śpiące w gniazdach pisklęta i ułatwić lot owadom spieszącym na weselne gody. Liście drzew chwiały się tak delikatnie, jakby poruszał je niematerialny podmuch, ale cicho prześlizgujące się promienie światła. Tu i owdzie, w przesiąkłych wilgocią gęstwinach, mieniły się barwne krople rosy jak odpryski spadłej z nieba tęczy. Zresztą wszystko stało na miejscu. Słońce i drzewa, snopy światła i cienie, łabędzie na stawie, roje komarów nad łabędziami, nawet połyskująca fala na lazurowej wodzie. Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie i od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki. Że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie, jak para czarnych brylantów, błyskają ciekawe oczy ptaka. Że on już zawsze będzie pełen niezmiernej ciszy, ona zawsze tak rozmarzona i oblana rumieńcem, że przed nimi zawsze, jak teraz, będą lecieć całujące się w powietrzu te oto 2 białe motyle. Byli w połowie drogi do pomarańczarni, kiedy panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić. Prawda, jaki ładny dzień? W mieście upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rossim? Dodała rumieniąc się jeszcze mocniej. Rossiego nie widział pan? Powtórzyła, patrząc mu w oczy ze zdziwieniem. Nie byłem, ale będę. My z ciocią byłyśmy już na 2 przedstawieniach. Będę na każdym. Ach, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Szczególnie i znakomicie gra Romea, chociaż już nie jest pierwszej młodości. Ciocia i ja znamy go osobiście, jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność.
Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi.

0: ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna jest przecie cudzoziemcem? A pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem. Ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosjego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Ktokolwiek robi pani przyjemność, zasługuje na najwyższe uznanie. Za pozwoleniem, przerwała mu śmiejąc się. W tej chwili powiedział pan kompliment samemu sobie. Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem. Wyobrażam sobie zdumienie Rossiego, mówiła dalej panna Izabela, jeżeli spotkają go owacje. On już zwątpił i prawie żałuje, że przyjechał do Warszawy. Artyści, nie wyłączając największych, są to szczególni ludzie. Bez sławy i hołdów nie mogą żyć jak my, bez pokarmu i powietrza. Praca, choćby najpłodniejsza, ale licha, albo poświęcenie, to nie dla nich. Oni koniecznie muszą wysuwać się na pierwszy plan, zwracać na siebie spojrzenia wszystkich, panować nad sercami tysięcy. Sam Rossi mówi, że wolałby o rok wcześniej umrzeć na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru, aniżeli o rok później w nielicznym otoczeniu. Jakie to dziwne. Ma rację, jeżeli pełny teatr jest dla niego najwyższym szczęściem. Pan sądzi, że są szczęścia, które warto opłacić krótszym życiem? Spytała panna Izabela. I nieszczęścia, których warto uniknąć w ten sposób, odpowiedział Wokulski. Panna Izabela zamyśliła się i od tej pory szli oboje w milczeniu. Tymczasem, siedząc nad sadzawką i w dalszym ciągu karmiąc łabędzie, hrabina rozmawiała z panem Tomaszem. Nie uważasz, mówiła, że ten Wokulski jest jakby zajęty Belą? Nie sądzę. Nawet bardzo dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta. Od projektu do wykonania ogromnie daleko, odparł nieco zirytowany pan Tomasz. Choćby jednakże nawet tak było, nic mnie to nie obchodzi. Nad myślami pana Wokulskiego nie panuję, a o Belcie jestem spokojny. Ja w rezultacie nie mam nic przeciw temu, dodała hrabina. Cokolwiek nastąpi, oczywiście zgadzam się z wolą boską, jeśli zyskują na tym ubodzy. Ciągle zyskują. Moja ochrona będzie niedługo pierwszą w mieście i tylko dlatego, że ten pan ma słabość do Belci. Dajże spokój. Wracają, przerwał jej pan Tomasz. Istotnie, panna Izabela z Wokulskim ukazali się na końcu drogi.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Reklama.
8: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
9: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
10: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
8: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
11: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
8: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
12: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
8: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan Tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł, że dwoje tych ludzi harmonizują ze sobą wzrostem i ruchami. On o głowę wyższy i silnie zbudowany stąpał jak ekswojskowy. Ona nieco drobniejsza, lecz kształtniejsza, posuwała się jakby płynąc. Nawet biały cylinder i jasny paltot Wokulskiego godził się z popielatym płaszczykiem panny Izabeli. Skąd mu ten biały cylinder? Pomyślał pan Tomasz z goryczą. Potem nasunęła mu się dziwna kombinacja, że Wokulski jest to parweniusz, który za prawo noszenia białego cylindra powinien by mu płacić przynajmniej 50% od wypożyczonego kapitału. Aż sam wzruszył ramionami. Jak tam pięknie, ciociu, w tamtych alejach, zawołała zbliżając się panna Izabela. My z ciocią nigdy nie bywamy w tamtej stronie. Łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko. W takim razie poproś pana Wokulskiego, ażeby ci częściej towarzyszył, odpowiedziała hrabina tonem jakiejś osobliwej słodyczy. Wokulski ukłonił się, panna Izabela nieznacznie ściągnęła brwi, a pan Tomasz rzekł: może byśmy wrócili do domu? Ja myślę, odparła hrabina. Pan jeszcze zostaje, panie Wokulski? Tak, czy mogę pani odprowadzić do powozu? Prosimy, Belu, podaj mi rękę. Hrabina z panną Izabelą poszły naprzód, za nimi pan Tomasz z Wokulskim. Pan Tomasz czuł w sobie tyle goryczy, kwasu i ciężaru na widok białego cylindra, że nie chcąc być niegrzecznym, zmuszał się do uśmiechu. A nareszcie, pragnąc w jakiśkolwiek sposób zabawić Wokulskiego, znowu zaczął mu mówić o swojej kamienicy, z której ma nadzieję otrzymać 40 albo i 50 tysięcy czystego zysku. Cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sobie, że ponad 30 tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć. Dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz, usadowiwszy damy i siebie, zawołał: ruszaj! W Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a ocknął się żal po pannie Izabeli. Tak krótko, szepnął, patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę, na którą w tej chwili wjechała zielona beczka straży polewająca drogę. Poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni, tą samą ścieżką co pierwej, upatrując na miałkim piasku śladu bucików panny Izabeli. Coś się tu zmieniło. Wiatr dął silniej, zmącił wodę w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to napędził więcej obłoków, które raz po raz przyćmiewały blask słońca. Jak tu nudno, szepnął i zawrócił do szosy. Wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy, nasycał się jego lekkim kołysaniem. Zdawało mu się, że jak ptak siedzi na gałęzi, którą wiatr chwieje w prawo i w lewo, do góry i na dół, a potem nagle roześmiał się, przypomniawszy sobie, że to lekkie kołysanie kosztuje go około 1000 rubli rocznie. Głupiec jestem, głupiec, powtarzał. Po co ja się pnę między ludzi, którzy albo nie rozumieją moich ofiar, albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków? Na co mi ten powóz? Czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z płóciennymi firankami? Stanąwszy przed domem, przypomniał sobie obietnicę daną pannie Izabeli co do owacji dla Rossiego. Naturalnie, że będzie miał owacje, ba, jeszcze jakie? Jutro przedstawienie. Nad wieczorem posłał służącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł natychmiast z trwogą, pytając się w duszy, czy Wokulski nie rozmyślił się i nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy. Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu, gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym? Pytanie, o czym Wokulski mógł rozmawiać z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. Już ci o zgubionych pieniądzach. Troskliwy sługa przykładał kolejno oko i ucho do dziurki od klucza, dużo widział, dużo słyszał, ale nic nie mógł zrozumieć. Widział, że Wokulski daje Obermanowi całą paczkę 5 rublówek i słyszał takie oto wyrazy. W Teatrze Wielkim, na balkonie i paradyzie, woźnemu wieniec, bukiet przez orkiestrę. Co za besztyja, stary już zaczyna handlować biletami do teatru, czy co? Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów, służący uciekł do przedpokoju, aby tam przyłapać Obermana. Gdy zaś inkasent wyszedł, odezwał się: cóż, skończyło się z pieniędzmi? Dużo mi ja tu śliny żepszuł, ażeby stary pofolgował panu Obermanowi i nareszcie wymogłem na nim, że mi powiedział: zobaczymy, zrobi się, co się da. No i widzę, pan Oberman dobił dziś targu. Cóż, stary w dobrym humorze? Jak zwykle, odparł inkasent. Aleście się nagadali z nim? Musi, że o czymś więcej niż o pieniądzach. Może i o teatrze, bo stary paszjami lubi teatr. Ale Oberman spojrzał na niego wilczym okiem i wyszedł milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy, pogroził za nim pięścią. Poczekaj, mruknął, zapłaczę ja ci. Wielki pan, patrzcie go, ukradł 400 rubli i już nie chce gadać z człowiekiem. Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. Jeszcze żeby choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary Szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania, Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyd, ażeby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał Szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem, podobno do teatru? Odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć Szlangbaumowi. Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czym prędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. Ale woźnica, porozumiawszy się już widocznie z krwiożerczymi ogrodnikami, oświadczył, iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej, chyba że kupiec da mu 40 groszy za kurs i jeszcze zwróci 2 grosze urwane przy pierwszym kursie. Szlangbaum poczuł słabość około serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść, albo zawołać policji. Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na Żydów, zgodził się na wszystkie warunki bezwstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru. Tu naprzód nie miał z kim gadać. Potem nie chciano z nim gadać, aż nareszcie dowiedział się, że pan Wokulski był dopiero co, ale że w tej chwili pojechał w Aleje Ujazdowskie. Słychać nawet turkot jego powozu w bramie. Szlangbaumowi opadły ręce. Piechotą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to, że nazywa się Henrykiem, chodzi w surducie i jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł żalić się przed panem Ignacym. No, mówił lamentującym głosem, co ten pan Wokulski wyrabia najlepszego? Ja miałem taki interes, żeby on za 5 dni mógł od swego kapitału zarobić 300 rubli i ja zarobiłbym ze 100 rubli, ale on sobie jeździ teraz po mieście, a ja na same dorożki wydałem 2 złote i groszy 20. A i co to za rozbójniki te dorożkarze? Naturalnie, że pan Ignacy upoważnił Szlangbauma do zrobienia interesu, i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki, ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę Elektoralną, co tak rozczuliło starego Żyda, że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad. Bądź jak bądź, mówił do siebie Rzecki, głupia historia z tym teatrem, nade wszystko z tym, że Stach zaniedbuje interesa.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał ich obojętnie. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Obermann przyszedł do niego przed 7 wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy. Teraz nie ma czasu. A po ósmej to ja nie będę miał czasu, odparł Obermann. Jak to? Co to? A tak, że o 7:30 muszę być z naszym panem w teatrze, mruknął Obermann, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać się uśmiechnięty pan Zięba. Pan już wychodzi, pani Zięba, ze sklepu? O 7:45? Spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. Idę z wieńcami dla Rossiego, szepnął grzeczny pan Zięba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki schwycił się obu rękoma za głowę. Powariowali z tym teatrem, zawołał. Może jeszcze i mnie tam wyciągną? No ale to ze mną sprawa. Czując, że lada dzień i jego zechce namawiać Wokulski, ułożył sobie pan Ignacy mowę, w której nie tylko miał oświadczyć, że nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze miał zreflektować Stacha mniej więcej tymi słowy. Daj spokój, co ci po tych głupstwach? I tak dalej. Tymczasem Wokulski, zamiast namawiać go, przyszedł raz około 6:00 do sklepu, a zastawszy Rzeckiego nad rachunkami, rzekł: Mój drogi, dziś Rossi gra Macbetha. Siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł, masz tu bilet, i po trzecim akcie podaj mu to album. I bez żadnej ceremonii, a nawet bez dalszych wyjaśnień, doręczył panu Ignacemu album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztować z 50 rubli. Pan Ignacy uczuł się głęboko obrażony. Wstał ze swego fotela, zmarszczył brwi i już otworzył usta, ażeby wybuchnąć, kiedy Wokulski opuścił nagle sklep, nawet nie patrząc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pójść do teatru, ażeby nie zrobić przykrości Stachowi. W teatrze trafił się panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galerię, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych dobrych czasów. Dopiero woźny przypomniał mu, że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł, obrzucając go przy tym spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjonomia a la Napoleon III wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać się, kto to jest. A chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat 10, krawat sprzed 5, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go za cudzoziemca, lecz gdy spytał kogoś ze służby, którędy iść do krzeseł, wybuchnął śmiech. Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia, mówili eleganci. Ale co on ma pod pachą? Może bigos albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po 7:00 i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie, loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione, mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan Ignacy, sadowiąc się w pierwszym rzędzie. Z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie, ślubując, że nie oderwie od niej oczu. W parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, że począł oglądać się. Sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanawiał się nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, że ostatni raz był w teatrze na występie Dobrskiego w Halce, mniej więcej przed 16 laty. Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subjekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjonomiom. Przy tej zaś okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji, ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal! Albo kto się tak dziś czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy upuścił swoje album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w ósmym rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon Rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. Na miłość boską, panie Piwkę, szepnął zalany potem, usiądź pan na moim miejscu i oddaj mi swoje. Z największą chęcią, odparł głośno rumiany fabrykant. Cóż, źle tu panu, pyszne miejsce. Doskonałe, ale ja wolę dalej, gorąco mi. Tam tak samo, ale mogę usiąść. A co to masz pan za paczkę? Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowiązek. Uważa pan, drogi panie Piwkę, jakiś wielbiciel tego Rossiego. Ba, któż by Rossiego nie uwielbiał, odpowiedział Piwkę. Mam libretto do Macbeta, może panu dać? Owszem, ale... Ten wielbiciel, uważa pan, kupił u nas kosztowny album i prosił, ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiemu. Zrobię to z przyjemnością, zawołał otyły Piwkę, pchając się na miejsce Rzeckiego. Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil. Musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł, gdzie zebrani eleganci spoglądali na jego surdut i na jego krawat i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami. Potem musiał wejść do ósmego rzędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur, ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam. Stokrotnie przepraszam, mówił zawstydzony, ale tak ciasno. Potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo, odpowiedziała mu jedna z dam, w której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek. Był przecież tak zażenowany, że chętnie poszedłby do spowiedzi, byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrącań. Nareszcie znalazł krzesło i odetchnął. Tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi, częścią z powodu skromnego miejsca, jakie zajmował, częścią, że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko. Gra artystów z początku nie obchodziła go, oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w czwartym rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w Rossiego, ale w lożę, którą zajmowała panna Izabela z panem Tomaszem i hrabiną. Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjonomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Kto by jednakże tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyślić. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rossiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. Lecz gdy wyszedł Macbeth Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownymi, rozmarzonymi oczyma zdawała się pożerać aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania, który go tak zdziwił w fizjonomii Wokulskiego. Spostrzegł jeszcze inne rzeczy. Kiedy piękne oblicze panny Izabeli wyrażało najwyższy zachwyt, wtedy Wokulski pocierał sobie ręką wierzch głowy. A wówczas, jakby na komendę, z galerii i z paradyzu odzywały się gwałtowne oklaski i wrzaskliwe okrzyki brawo, brawo Rossi! Zdawało się nawet panu Ignacemu, że gdzieś w tym chórze odróżnia zmęczony głos inkasenta Obermana, który pierwszy zaczynał wrzeszczeć, a ostatni milknął. Do diabła, pomyślał. Czyżby Wokulski dyrygował klakierami? Ale wnet odpędził to nieusprawiedliwione podejrzenie. Rossi bowiem grał znakomicie i klaskali mu wszyscy z równym zapałem. Najmocniej jednak pan Piwkę, jowialny fabrykant pierników, który stosownie do umowy, po trzecim akcie z wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwnął nawet głową Piwkemu, natomiast złożył głęboki ukłon w kierunku loży, gdzie siedziała panna Izabela, a może tylko w tym kierunku. Przywidzenia, przywidzenia, myślał pan Ignacy, opuszczając teatr po ostatnim akcie. Stach przecie nie byłby aż tak głupi.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
3: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
4: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
8: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
8: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
10: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
11: Reklama.

je się na rapiery. Toteż wychodząc z teatru nie miał pretensji do Wokulskiego. Owszem, zaczął nawet podejrzewać, że kochany Stach tylko dla zrobienia mu przyjemności wymyślił komedię z wręczeniem podarunku Rossiemu. On wie, poczciwy Stach, myślał, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. No i dobrze się stało. Pysznie gra ten facet i muszę zobaczyć go drugi raz. Zresztą, dodał po chwili, kto ma tyle pieniędzy, co Stach, może robić prezenta aktorom? Ja wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę, ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Myślał tak i mruczał po cichu, gdyż nurtowała go inna myśl, którą chciał w sobie zagłuszyć. Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał się loży, w której siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Łęcka? Czyliżby... cóż znowu, Wokulski ma przecież zbyt wiele rozumu, ażeby mógł przypuszczać, że coś z tego być może. Każde dziecko pojęłoby od razu, że ta panna, w ogóle zimna jak lód, dziś szaleje za Rossim. Jak ona na niego patrzyła, jak się nawet czasami zapominała i jeszcze gdzie, w teatrze, wobec tysiąca osób. Nie, to głupstwo. Słusznie nazywają mnie romantykiem. I znowu usiłował myśleć o czym innym. Poszedł nawet, mimo późnej nocy, do restauracji, gdzie grała muzyka złożona ze skrzypców, fortepianu i arfy. Zjadł pieczeń z kartoflami i z kapustą, wypił kufel piwa, potem drugi kufel, potem trzeci i czwarty, nawet siódmy. Zrobiło mu się tak jakoś raźnie, że cisnął arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zaczął śpiewać pod nosem. A potem przyszło mu do głowy, że koniecznie, ale to koniecznie, powinien zaprezentować się czterem Niemcom, którzy przy bocznym stoliku jedzą pekeflejsz z grochem. Dlaczego ja miałbym się im prezentować? Niech oni mnie się zaprezentują, myślał pan Ignacy. I w tej chwili opanowała go idea, że tamci czterej panowie powinni mu się zaprezentować jako starszemu wiekiem, tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty, która przecież porządnie biła Niemców. Zawołał nawet usługującą dziewczynę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedzących pekeflejsz, gdy wtem muzyka złożona ze skrzypców, arfy i fortepianu zagrała Marsyliankę. Pan Ignacy przypomniał sobie Węgry, piechotę, Augusta Katza i czując, że mu łzy nabiegają do oczu, że się lada chwila rozpłacze, porwał ze stołu swój cylinder sprzed wojny, francusko-pruskiej, i rzuciwszy na stół rubla, wybiegł z restauracji. Dopiero gdy na ulicy owionęło go świeże powietrze, oparł się o słup latarni gazowej i spytał: do diabła, czyżbym się upił? Ba, siedem kufli. Wrócił do domu, starając się iść jak najprościej i teraz dopiero przekonał się, że warszawskie chodniki są nadzwyczaj nierówne. Co kilkanaście kroków bowiem musiał zbaczać albo w stronę Rynsztoka, albo w stronę kamienic. Potem, dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym stanie, zaczął rachować gwiazdy na niebie. Raz, dwa, trzy, siedem, siedem... Co to jest siedem? A, siedem kufli piwa. Czyżbym naprawdę... Po co ten Stach wysłał mnie do teatru? Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. Zadzwoniwszy jednak aż siedem razy na stróża, uczuł potrzebę oparcia się o kąt, zawarty między bramą i ścianą, i usiłował zliczyć, nie z potrzeby, ale od tak sobie, ile też upłynie minut, zanim mu stróż otworzy. W tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem i przekonał się, że już jest w pół do drugiej. Podły stróż, mruknął. Ja muszę wstać o szóstej, a on do w pół do drugiej trzyma mnie na ulicy. Szczęściem stróż natychmiast otworzył furtkę, przez którą pan Ignacy krokiem zupełnie pewnym, a nawet więcej niż pewnym, bardzo pewnym, przeszedł całą sień, czując, że jego cylinder siedzi mu trochę na bakier, ale tylko troszeczkę. Następnie, bez żadnej trudności znalazłszy drzwi swego mieszkania, usiłował po kilka razy na próżno wprowadzić klucz do zamku. Czuł dziurkę pod palcem, ściskał w ręce klucz, tak mocno jak nigdy, i mimo to nie mógł trafić. Czyliżbym naprawdę? W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi, a współcześnie jego jednooki pudel Ir, nie podnosząc się z pościeli, parę razy szczeknął: tak, tak.
Milcz ty,

0: jadła, świnio, mruknął pan Ignacy i nie zapalając lampy rozebrał się i położył do łóżka. Sny miał okropne. Śniło mu się, czy tylko przewidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. Tymczasem wszystko w marzeniu. Panna Izabela podniosła się z fotela i wyszła z loży, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna Izabela opuściła teatr, przeszła plac teatralny i lekkim krokiem wbiegła na ratuszową wieżę. A Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. A potem z ganku ratuszowej wieży panna Izabela, uniósłszy się jak ptak, przepłynęła na gmach teatralny, a Wokulski, chcąc lecieć za nią, runął z wysokości 10 pięter na ziemię. Jezus Maria! Jęknął Rzecki, zrywając się z łóżka. Tak, tak! Odszczeknął mu Ir przez sen. No, już widzę, że jestem zupełnie pijany, mruknął pan Ignacy, kładąc się znowu i niecierpliwie naciągając kołdrę, pod którą drżał. Kilka minut leżał z otwartymi oczami i znowu przywidziało mu się, że jest w teatrze, akurat po zakończeniu trzeciego aktu, w chwili, kiedy fabrykant Piwkę miał podać Rossiemu album Warszawy i jej piękności. Pan Ignacy wytęża wzrok, Piwkę bowiem jego zastępuje, wytęża wzrok i z najwyższym przerażeniem widzi, że niecny Piwkę zamiast kosztownego albumu podaje Włochowi jakąś paczkę owiniętą w papier i niedbale zawiązaną szpagatem. I jeszcze gorsze rzeczy widzi pan Ignacy. Włoch bowiem uśmiecha się ironicznie, odwiązuje szpagat, odwija papier i wobec panny Izabeli, Wokulskiego, hrabiny i tysiąca innych widzów ukazuje żółte, nankinowe spodnie z fartuszkiem na przodzie i ze strzemiączkami u dołu. Właśnie te same, których pan Ignacy używał w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej. Na domiar okropności nędzny Piwkę wrzeszczy: oto jest dar panów Stanisława Wokulskiego, kupca, i Ignacego Rzeckiego, jego dysponenta. Cały teatr wybucha śmiechem, wszystkie oczy i wszystkie wskazujące palce skierowują się na ósmy rząd krzeseł i właśnie na to krzesło, gdzie siedzi pan Ignacy. Nieszczęśliwy chce zaprotestować, lecz czuje, że głos zastyga mu w gardle, a na domiar niedoli on sam zapada się gdzieś. Zapada się w niezmierny, niezgłębiony ocean nicości, w którym będzie spoczywał na wieki wieczne, nie objaśniwszy widzów teatralnych, że nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemiączkami wykradziono mu podstępem ze zbioru jego osobistych pamiątek.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Co sprawdzasz, tato?
6: A przelew z pensją.
5: Tak, co miesiąc?
6: Co miesiąc.
5: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
6: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
7: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Dzień dobry, proszę państwa, tęskniliście? Jejku, nie było nas w sobotę, ale były inne imprezy, o których jeszcze powiem. No to mamy niedzielę, jest 10 i zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
14: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
15: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
14: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
16: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. państwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
14: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
14: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Proszę Państwa, zaczynamy ten wyjątkowy, jednodniowy koncert życzeń. Czekam na Wasze wiadomości. Możecie przesłać je na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Mamy też formularz prosty do wypełnienia na naszej stronie radiowej. Albo się nagrać na 22 444 4004 i tam nagrać swoją wiadomość do mojej Basi. A jeszcze to może wyjaśnię, co się działo wczoraj, bo była olimpiada senioralna. Wczoraj właściwie rozdawaliśmy medale w różnych konkurencjach sportowych w ramach tej olimpiady senioralnej, która się odbyła w Warszawie. Było fantastycznie. Zresztą możecie sobie obejrzeć to na naszej stronie radiowej. A teraz już Jerzy Połomski, tak daleko nam od siebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pana Jana.
2: Halo?
1: Witam panie Janie serdecznie, Robert Janowski. Dzwonię z radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mnie również. A propos pańskich urodzin, panie Janie, gratuluję serdecznie.
2: No, dziękuję serdecznie.
1: Już pan duży jest, panie Janie.
2: Ach, któż to pamiętał o starym człowieku?
1: Oj, no jakim starym? Dojrzałym, panie Janie. No, twoja siostrzenica Marta z rodzinką.
2: O, dziękuję.
1: No i pisze tak. Proszę posłuchać. Kochany wujaszku, życzę ci szczęścia tak wielkiego, jak ogrom nieba. Słońca, które dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni, dużo wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół, cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi, wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. I jeszcze jedno, abyś miłość czerpał z nieskończonego źródła. Na twoje 80. urodziny, Marta z rodziną. Do życzeń, panie Robercie, chciałbym dołączyć specjalnie dla wujka piosenkę Chucka Berry'ego Johnny Be Good.
2: Wow.
1: Johnny, to twoja ulubiona, tak?
2: Ulubiona moja piosenka.
1: Zresztą Johnny to Jan, nie? Po angielsku.
2: Tak.
1: To o tobie trochę, Johnny Be Good.
2: Oczywiście. Dziękuję, panie Robercie. Muszę podziękować mojej siostrzenicy, a pana uwielbiam słuchać od lat, kiedyś tam jaka to melodia, a teraz w Radiu Pogoda nieustannie
1: tak
2: słucham.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy. Dołączam się do życzeń. Pozdrawiamy Martusię i pana, pani Janie. No i Chuck Berry dla pana za chwilkę.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. No to Johnny Be Good.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila to są życzenia od pani Adrianny. Dzień dobry, panie Robercie. Mój 9-letni Filipek, który właśnie was słucha od rana, bo zafascynował się lalką, ma niedługo urodziny. I chciałabym, żebyś życzył mu zdrówka. Życzę ci zdrówka, Filipie. Żebyś zawsze był szczęśliwy, czuł się kochany i spełniał swoje marzenia małe, a potem takie większe, dorosłe. I miał jeszcze więcej stosów Lego. Ci życzę. I cała rodzinka cię kocha. Rodzice z siostrą bardzo cię pozdrawiają. No to proszę państwa, bardzo się cieszę, że młodzież 9-letnia garnie się do polskiej literatury. I od tej lalki zaczął od 8 rano. Od poniedziałku zresztą będzie specjalny konkurs dla tych, którzy lubią, szanują tę lekturę i słuchają tejże lalki w naszym Radiu Pogoda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do Darka zadzwonimy w imieniu Moniki.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Darku, nie odebrałeś, ale nie szkodzi. Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenie od twojej Moniki, która życzy ci, żebyś zawsze miał w sobie tę swoją niesamowitą pogodę ducha, uśmiech i energię, której czasami nie sposób zatrzymać. Żeby twoje ADHD prowadziło cię tylko do fajnych pomysłów, spontanicznych przygód i rzeczy, które dają ci szczęście. Monika pisze dalej: życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń, nie zmieniaj się, właśnie za tę twoją wesołość, spontaniczność i szaloną energię cię kocham. I pamiętaj, życie z tobą może być czasem jak roller coaster, ale przynajmniej nigdy nie jest nudno. Twoja Monika. Pozdrawiamy cię, Darku. I proszę państwa, prosiła jeszcze Monika o piosenkę Hanny Banaszak, to już dla nas wszystkich. Posłuchamy sobie Pogody Ducha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz posłuchamy sobie, co się nagrało u Basi.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Spełnia pan życzenia. Ja bym prosił o jedno. O pozdrowienia dla ukochanej z Małopolski i wraz z piosenką Miały biały domek, ciągle mi się śni. Serdecznie panu dziękuję, jeśli uda się panu to wyemitować. Pozdrawiam.
1: Droga ukochana z Małopolski, więc Mały biały domek, za chwilkę dla ciebie zaśpiewam.

0: sobie zagramy. Sobie też kiedyś marzyłem o małym białym domku. Tak sobie teraz. Przecież ja mam ten domek, mały biały domek, tak naprawdę. No to się identyfikujemy z ukochaną z Małopolski. Teraz króciutka przerwa i za chwilkę wracamy. Oczywiście będzie mały biały domek.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
19: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
18: Super promocja!
20: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Została ostatnia reklama.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.
13: Jest niedzielne przedpołudnie jeszcze. Już godzinkę sobie z Państwem koncertujemy i wracamy za chwilkę, tak? Teraz wiadomości, poproszę i prognozę pogody.
14: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
15: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
14: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
16: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
14: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na błoniach sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, temperatury umiarkowane, przeważnie od 18 do 21 stopni cieplej, miejscami na krańcach zachodnich do 23 stopni chłodniej, miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr dziś słaby, na zachodzie umiarkowany.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń. Gaja, imiona czytam teraz, Jan i Wincenty. To właśnie dzisiejsi nasi solenizanci, którzy na pewno się ucieszą, że ja pamiętam i Państwo pamiętacie o ich święcie. No nikt nie musi wiedzieć, czy pamiętaliście o nich dzięki Radiu Pogoda, niech to będzie nasza tajemnica. A jeśli któryś z solenizantów słucha nas teraz, to mam dla Państwa piosenkę, którą zaśpiewa Manhattan Transfer, Chanson d'amour.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Irki. Irka to jest skrót od Irena, no oczywiście.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Irenko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam przyszłe życzenia od Beatki dla pani.
2: Czy od jest... kogo?
1: Od Beaty. Jesteś ciocią Beatki?
2: No jestem.
1: No właśnie. I Beatka pisze do radia, żeby złożyć ci życzenia. Zaczyna: kochana ciociu, życzę ci, aby twój uśmiech nigdy nie tracił swojego blasku, a w twoim sercu zawsze grały najpiękniejsze emocje, pełne radości, ciepła, miłości, wdzięczności. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, małe i wielkie, chwile szczęścia oraz ludzi, przy których możesz być po prostu sobą. Kiedy myślę o tobie, od razu wracają do mnie najpiękniejsze wspomnienia. Twój głos nucący pod nosem polskie piosenki, kiedy gotujesz albo robisz na drutach. To takie zwyczajne chwile, a jednak właśnie z nich utkane są najcieplejsze wspomnienia, które zostają w sercu na zawsze. I życzę ci, ciociu, żeby życie zawsze grało ci najpiękniejszą melodię, taką, przy której chce się śmiać, tańczyć, nucić, jaki długi list, i cieszyć każdą chwilą. Bądź zawsze taką, jaką cię znam, radosną, pełną ciepła i tym wyjątkowym światłem w oczach. 100 lat, kochana ciociu, Beatka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ale jaki ładny.
2: Bardzo.
1: A Beatka ile ma lat?
2: 35.
1: Czyli dorosła już jest.
2: Tak.
1: Ale zobacz, jakie piękne wspomnienia zostały jej dzięki tobie na całe życie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam. Pozdrawiam.
1: Ja również, pani Renko.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Jeszcze zaśpiewa Ewa Bem teraz. Jak człowiek uparty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to Basieńko, kto tam się nagrał i z czym?
2: Dzień dobry. Mam wielką prośbę do pana Roberta. Mój wnuk, teraz 29, wnuk Michał, będzie obchodzić imieniny. I bardzo bym prosiła o złożenie mu życzeń. No i ja, babcia i dziadek, życzymy mu dużo zdrowia, zdania egzaminów do prawa jazdy, na prawo jazdy, bo właśnie w tym jest w trakcie zdawania egzaminu. No i powodzenia w życiu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrówka. No i pozdrawiamy, pozdrawia babcia Danusia i dziadek Stasiu, Stanisław. A chciałam jeszcze dodać, że Radio Pogoda to ja słucham cały czas. Nie wyobrażam sobie, żeby nie włączyć radia wtedy, kiedy jestem w domu. Pozdrowienia dla wszystkich, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
1: No, Danusia i Stasiu, dla Michałka, dla swojego wnusia. No już nie taki wnusio. No właśnie, z tym prawojazdem, no to, żeby ci się udało za pierwszym razem, to wygrasz na loterii los. Niektórzy zdają kilkanaście razy. Ale zdają. Wszyscy przecież mają samochody, więc tobie też się na pewno uda. Pozdrawiamy serdecznie, Michale.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
15: Co sprawdzasz, tato?
16: A przelew z pensją.
15: Tak, co miesiąc?
16: Co miesiąc.
15: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
16: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.zmpoznan.pl.
17: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do pani Basi.
2: Tak, słucham.
1: Witam panią, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. W imieniu pewnie twojej córki Anny. Ale chciałbym...
2: I to zaraz, chwileczkę, to ja mamy
1: właśnie,
2: dam do
1: panią
2: telefonu,
1: Basię,
2: dobrze?
1: Tak, koniecznie, tak, tak, dziękuję.
2: Mamuś, niespodzianka.
1: Jest niespodzianka.
2: Jaka niespodzianka, słucham.
1: Pani Basiu, to ja jestem niespodzianką. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem urodzinki się zbliżają, wspaniałe. I mam dla pani życzenia. Podpisała się pani wnuczka Ania, ale też cała rodzinka. Chciałbym pani je przeczytać, mogę?
2: Proszę bardzo.
1: Pani Basieńko, więc kochana mamo, kochana babciu, kochana prababciu, w dniu twojego święta zbierzemy się wszyscy obok ciebie, mimo że nie ciałem, ale na pewno sercem, i przytulamy cię mocno urodzinowo. Jesteś najwspanialszą babcią na świecie, z ogromnym sercem, życiową mądrością, spokojem, który udziela się wszystkim wokół ciebie. I pieczesz najlepszego keksa na świecie. Twoje gołąbki nie mają sobie równych. U ciebie zawsze jest jak w domu. Życzymy tobie i nam, żeby ten dom trwał jak najdłużej. Mimo iż często jesteśmy zbyt zabiegane, pamiętaj, że zawsze o tobie myślimy i kochamy cię bardzo. Twoje dwie wnuczki, Kasia, Ania, prawnuki Zośka, Igor i Tymek, no i Iwonka, prawda? Wiadomo, ma się rozumieć. Więc tak. Cała rodzinka cię kocha i przytula, pani Basieńko.
2: No, dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się tego. Absolutnie.
1: Dziewczyny się nie zdradziły?
2: No, no nie.
1: Ale fajnie.
2: No gdzie by? No radio słucham od dość dawna.
1: Tak.
2: Ale no nie spodziewałam się, że moje dziewczyny...
1: Co myślą?
2: Taką niespodziankę mi sprawią.
1: No, ale to z miłości wszystko, pani Basiu.
2: No naprawdę, takie jestem bardzo wzruszona. No.
1: Ja też. Pani Basieńko, przytulam panią też i wszystkiego najlepszego życzę.
2: Dziękuję.
1: Pięknego
2: dziękuję
1: dnia.
2: Bardzo.
1: Ach, jeszcze Capri, pamiętasz Capri? Zbigniew Rawicz śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila. Szanowny panie Robercie, proszę o przekazanie moich życzeń dla niezwykłej kobiety, która jest w moim sercu od zawsze. Aniu, dziękuję ci za twoją obecność w moim życiu, za twoją dobroć, ciepło. Dziękuję też za to, że odkryłaś dla mnie najcudowniejszą stację radiową, Radio Pogoda. O, jak fajnie. Dzięki temu razem możemy słuchać najpiękniejszych nutek, tak bliskich naszym duszom. Aniu, życzę ci wszelkiego dobra, na jakie zasługujesz. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, a wokół ciebie będą tylko życzliwi ludzie. Życzę ci również wytrwałości, która jest tak ci bardzo potrzebna. No, ja ci też życzę wytrwałości. Ona jest rzeczywiście potrzebna. Łamiemy wszystkie przeciwności losu tą wytrwałością. Wszystkiego najlepszego, Aniu. Pozdrawiam cieplutko, Mirek. No, bardzo ładnie napisane. Anusia, to wszystko dla ciebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
15: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
14: Super promocja!
16: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jeśli chcesz...

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Już 12, proszę Państwa, za chwilkę wiadomości i prognoza pogody, a potem oczywiście kolejne godziny dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń.
11: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
12: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
11: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
13: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
11: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.

0: bieżącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś małe w całym kraju, miejscami umiarkowane, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni przeważnie. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnia, najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr słaby, na zachodzie może powiać nieco mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Rozpoczynamy kolejną godzinę właśnie, może posłuchajmy, co się nagrało, bo tak chciałbym jak najwięcej, żeby się zmieściło dzisiaj.
4: Dzień dobry. Wczoraj obchodziliśmy 50 lat, jakby szkołę skończyli podstawową, a 65 lat mamy życia. W tym roku mamy wszyscy, cała klasa. Więc czy można sobie zamówić jakąś piosenkę, czy jakąś dedykację? Z tej okazji, że tyle lat ze sobą jesteśmy, no wiele już osób odeszło od nas. Ale że jesteśmy, że tak się miło spotkaliśmy po tylu latach. Dziękuję bardzo za przyjęcie wiadomości. Boże na Chełmek. Powodzenia.
3: Drodzy moi, z Chełmka, Boże, 50 lat temu skończyliście podstawówkę. Ale pięknie. No tak, to mieliście po 15 lat, czyli macie teraz 65. No to świeżi emeryci jesteście. Młodzi jesteście jeszcze. No dobra, jakąś piosenkę znalazłem a propos tego. Chodziło mi po głowie, do widzenia profesorze, też mogłem to puścić, ale też Filipinki inne znalazłem fajne. Wspomnieniami wrócimy do szkoły.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I na mailu mam od pana Adama i pani Marii życzenia dla ich syna Mirka, który ma dzisiaj 50 urodziny. Pół wieku. Jak miałem 25 lat, jak ktoś mówił: Boże, ty masz ćwierć wieku. Tak troszeczkę nie było mi fajnie. 50 lat. Dobra, teraz już inaczej na to patrzę. Z okazji 50 urodzin dużo zdrowia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń. Bądź zawsze szczęśliwy i dumny z tego, co osiągnąłeś. A każdy kolejny dzień niech przyniesie ci radość i piękne chwile. Jesteśmy z ciebie dumni i cieszymy się, że jesteś naszym synem. Kochamy cię. Życzymy ci wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Twoi rodzice Adam i Maria. I poprosimy o piosenkę, panie Robercie, Ryszarda Rynkowskiego, Za młodzi, za starzy. A z przyjemnością. Też dawno tego nie słyszałem. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz, Basieńko, kto się nagrał, w jakiej sprawie?
2: Dzień dobry, Zbigniew Kaniewski. Chciałem przekazać serdeczne życzenia, dużo zdrowia, 100 lat życia kochanej żonie Gabrysi od męża i dzieci. Dziękuję.
1: To bardzo miłe ze strony pana Zbyszka, że zadzwonił do radia, nagrał życzenie dla swojej żony Gabrysi. A sądząc po głosie już, to na pewno nie jest ich piąta rocznica ślubu. Czy trzeciej urodziny, więc fajnie, że sobie pamiętamy też w takich dojrzałych latach.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława teraz dzwonimy.
2: Słucham.
1: Panie Władysławie, dzień dobry. Panu Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Życzenia do pana przyszły z okazji urodzin. Jeszcze nie 8 z przodu, panie Władziu.
2: No jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, 7-9, dobrze, pięknie brzmi, dumnie.
2: Ale to tak mi miło, ale kto to wysłał?
1: No jak, no twoi synowie, no. Jeszcze Agnieszka oczywiście, Kasia mała też myślała o dziadku swojej, ukochana zresztą, tak? Zwariowałeś.
2: No kochana, no to już...
1: No ale widzisz, jak miło. Rodzinka, synowie pamiętają o tatusiu i przez radio przesyłają ci życzenia wszystkiego najlepszego.
2: No, dziękuję, panie Robercie. I to jeszcze od pana.
1: Dziękuję.
2: Ja doceniam pana.
1: Oto jestem.
2: I lubię pana obserwować i słucham cały czas i tego. I naprawdę dziękuję, tak? Aż mi serce na sercu miód.
1: Ojej, panie Władku. A Władki to fajne chłopaki. Wie pan, że mój ojciec też miał na imię Władek?
2: Też Władek?
1: No, Władysław. No, także pozdrawiamy Władków, wszystkich przy okazji. No to do usłyszenia, panie Władysławie.
2: Dziękuję. Miło, no niesamowita niespodzianka.
1: Ach, o to chodzi właśnie w życiu. No. Dobrze, jeszcze do tej niespodzianki dołączamy piosenkę Edyty Geppert. Ach, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na mailu moim są życzenia od Milenki. Robercie, bardzo proszę o przekazanie najserdeczniejszych życzeń dla mojej mamy, która w niedzielę, czyli dzisiaj super, a idealnie, obchodzi swoje 65. urodziny. Mamuśka, to witaj w klubie. Jest dla mnie najpiękniejszym wzorem kobiety. No popatrz, wzorem mamy i wzorem żony. O, cudownej Iwonie wszystko, o czym marzy, czyli podróży do Ameryki Południowej, aby się wkrótce spełniło. Milenka ci życzy. No właśnie, Ameryka Południowa, weź mnie ze sobą, abyśmy sobie połazili tam. No, trochę męczył może pod te górki, pod te piramidy, one wielkie. Nigdy tam nie byłem, a też bym chętnie zwiedził. No to właśnie, spełniajmy swoje marzenia. Może nawet dzięki Radiu Pogoda. Czy my możemy pomagać Państwu i chcemy pomagać, żebyście podejmowali w odpowiednim czasie należyte decyzje. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, czyli
4: poranki zaczynane z uśmiechem.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: I wieczory pełne gwiazd.
3: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja. Reklama.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Nowy rok akademicki na wypasie?
19: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
19: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
20: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Reklama.

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

choć serce moje się nim bada, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast wąt

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
9: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
8: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
10: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: No to czas na wiadomości, proszę Państwa, bo 13 wybiła i prognoza pogody, a zaraz wracamy. Jeszcze mamy ze sobą godzinkę.
3: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
4: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
3: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.

0: Pogoda.
1: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopni, a więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielne popołudnie, witam Państwa serdecznie. Nasz koncert życzeń w Radiu Pogoda, ostatnia godzinka przed nami. Mam nadzieję, że jeszcze uda się do kogoś dodzwonić. Na pewno zresztą to będę próbował. A tymczasem Ludmiła Warzecha, lata 20, lata 30.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na telefon.
2: Halo.
1: Pani Justyno, dzień dobry. Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię w sprawie Agnieszki, pani Justynko.
2: Tak.
1: Czy ty też taka młodziutka jesteś, Justynko?
2: No to prawie.
1: Jezu.
2: Prawie. Troszkę przebijam Agnieszkę.
1: Czyli macie czwórki z przodu już.
2: Tak, tak, już tak.
1: Właśnie.
2: Jest.
1: Jak ci wam z tym? Super, nie?
2: Tak, tak, jak najbardziej, pozytywnie.
1: Wreszcie dojrzałe babki jesteście.
2: No i o to chodzi.
1: No o to chodzi, tak, dokładnie. No dobra, ale to ty, Justynko, wymyśliłaś te życzenia dla niej z okazji jej 40, tak?
2: Tak, tak. Chciałam jakoś uczcić tutaj taką ważną datę.
1: Biurko w biurko. Agnieszko, cały czas mówimy o tobie, mimo że cię nie ma, ale duchem na pewno jesteś obecna. No, no i słuchaj, nadzieję. A ile lat razem pracujecie tam biurko w biurko?
2: No już będzie chyba od 2013 roku, więc się
1: 13 lat.
2: Lat trochę. Tak.
1: Justynka, no to dawaj jakieś krótkie życzenia dla Agnieszki.
2: No, tak jak pisałam, chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń.
1: Tak.
2: Kolejnych 40 radosnych.
1: O, widzisz.
2: Wszystkiego.
1: A jakie ma marzenia?
2: Ona na pewno się będzie cieszyła, żeby jej się dobrze układało i w domu, i żeby miała pociechę ze swoich dzieci, i żeby miała jakieś sukcesy w ramach pracy zawodowej.
1: Super.
2: To na pewno.
1: Pozdrawiam was, dziewczyny młode.
2: Ja również pozdrawiam.
1: Pa, pa. Agnieszko, trzymaj się i piosenka dla ciebie zamówiona. Zaśpiewa Czesław Niemen, Obok nas.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę Basieńko, żebyś puściła teraz, co się nagrało na sekretarce.
2: Proszę o przekazanie wiadomości dla mojej ukochanej wnuczki Weronice. Samych szczęśliwych dni, dużo satysfakcji z wybranego kierunku studiów życzy babcia Lucyna.
1: Od razu mnie się ciekawi, jaki kierunek studiów wybrała twoja wnuczka. Ale skoro wybrała dla siebie i swój, no to właśnie o to chodzi. Zmieniły się czasy. Teraz sobie młodzież wybiera sama kierunek studiów i kierunek, w którym chcą się kształcić. Za moich czasów to rodzice wybierali nam przyszłość. Stąd ta moja weterynaria się pojawiła w moim życiu. No nic, nieważne, to nie o tym. Także dobrze, niech ci się wiedzie w życiu. Do góry głowa, pierś do przodu, wszystko będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
12: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
11: Super promocja!
13: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: 103 i 4 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Cecylii teraz zadzwonimy. Piękne, ładne, rzadkie imię. Witam Panie Darku, serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Witam Panie Robercie.
1: Z koncertu życzeń. Wiem, że Twoja mamusia 85 lat.
2: Tak, tak, zgadza się. No niestety jest po wypadku w tej chwili i przy operacji nastąpił jeszcze udar, także...
1: Ojej.
2: Problem z pamięcią i tak dalej.
1: Ojej.
2: Niestety już wiek robi swoje, nie?
1: No tak, 85 lat, no tak, na pewno się inaczej regeneruje organizm. Panie Darku, no to przytulamy mamusię, co byśmy jej powiedzieli? Dużo zdrowia, to wiadomo. No może tam na górze ktoś tego posłucha i pomoże w jakimś sensie.
2: Mama bardzo lubi Annę Jantar.
1: Annę Jantar, tak?
2: Tak.
1: To puścimy mamusi też Annę Jantar jakąś fajną. Pani Cecylia, jak pani mnie słyszy, ale na pewno pani mnie słyszy, no przecież wiadomo. To ja panią serdecznie przytulam. Niech wszystko się pięknie ułoży. W głowie też jest sporo procent zwycięstwa, panie Darku, prawda? Trzymamy kciuki za mamusię.
2: Dokładnie, zgadza tak. Się, panie Robercie.
1: To pani Cecylio, no to jeszcze dołączam piosenkę, o którą prosił pan.
2: Dobrze.
1: Pan Dariusz.
2: Dziękujemy, panie Robercie, z całego serca dziękujemy.
1: Bardzo proszę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Piękna niedziela w przyszłym tygodniu. Też się słyszymy, ale cały weekend będzie nasz. I sobota i niedziela od 8 do 14. Po 14 zapraszam na moje najpiękniejsze melodie, gdzie Asia Kruk porozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i będziemy sobie słuchać wybranych przez tę osobę najpiękniejszych melodii i pewnie jakichś opowieści o życiu. Miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
9: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmazią wą zaś popie się łasą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotle?
1: A co?
2: Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
10: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Reklama.
14: Radio Pogoda, dzień dobry. Dzisiaj z Wrocławia na żywo. Rozmowa z panem Januszem rozpocznie się już za chwilę w moich najpiękniejszych melodiach, ale najpierw wiadomości.
15: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobit.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
16: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
17: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
16: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
15: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Moje najpiękniejsze melodie. Te spotkania z słuchaczami na żywo są zawsze najpiękniejsze, zawsze to podkreślam i bardzo się cieszę, że także osobiście twarzą twarz dzisiaj mamy okazję spotkać się z panem Januszem. Jesteśmy we Wrocławiu. Dzień dobry, panie Januszu.
5: Dzień dobry, pani Asiu.
4: Pan Janusz jest klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi od niedawna, ale jest i dlatego wybrał sobie na dziś sześć swoich najpiękniejszych melodii. Będą to melodie do tańca. Na razie państwu powiem tylko tyle, ale pan Janusz we Wrocławiu jest człowiekiem znanym, wyjątkowym, mogę powiedzieć także kochanym przez pana podopiecznych. Co pan porabia?
5: 9. rok zaczynam pracować dla wrocławskich seniorek i seniorów w ramach mojej pracy takiej emerytalnej dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego jako wrocławski trener senioralny. Nie wiem, czy państwo wiecie, a część na pewno seniorów pamięta, że w 2017 roku we Wrocławiu odbyły się Igrzyska World Games, czyli w sportach nieolimpijskich, gdzie jedną z dyscyplin sportowych były bóle, potocznie śmiesznie nazwane bóle, przesuło otwarte, ale dyscyplina, którą pani Renata Maurer pouczyła mnie, że po francusku mówi się pétanque, ale to trzeba znać francuski, generalnie petanka. I od 9. rok już gramy w Parku Południowym z moimi seniorami. Dopracowałem się sporej grupy miłośników, wielkich fanów wręcz. Część już gra profesjonalnie w Polsce, jeżdżą na turnieje do Leszna, Warszawy, Gdańska, a my cały czas bawimy się w naszym parku od 2017 roku i muszę się pochwalić, że jest to, jak tak przeliczyłem, z każdych zawodów, z każdych zajęć daję post na Facebooku, to jest około 1000 postów, na każdych zajęciach około 20-30 seniorów, a czasami 50 i 60, co daje ciekawą liczbę, 20 tysięcy uczestników moich zajęć na przestrzeni tych 8-9 lat.
4: Panie Januszu, rozumiem, że zaprasza pan wszystkich chętnych i gdyby wrocławscy seniorzy, którzy jeszcze pana nie znają, a chcieliby dołączyć do tych zajęć, to proszę teraz powiedzieć, jak nazywa się profil na Facebooku i gdzie się państwo spotykają.
5: Serdecznie zachęcam na strony Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Wrocławski trener senioralny, tak nazywa się ta strona, i na mój publiczne konto Janusz Piszczek po prostu.
4: Po prostu. A spotykają się państwo w którym parku?
5: W Parku Południowym na Krzykach, a naszym patronem jest wybitny pianista, kompozytor, wielki Polak Fryderyk Chopin, który cały czas na nas spogląda z pomnika.
4: A, no to już wiedzą państwo, gdzie podejść, żeby zagrać, żeby się spotkać. Do tych spotkań i do działalności pana Janusza to my jeszcze dzisiaj będziemy wracać w trakcie audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, bo to są ważne rzeczy i sami państwo wiedzą, co znaczy wspólnota. I co znaczy w pewnym wieku, żeby tę wspólnotę, żeby przyjaciół mieć. No ale o tym później. Teraz zajmiemy się najpiękniejszymi melodiami pana Janusza.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Czy ja mogę mówić do pana, panie trenerze Januszu?
2: Proszę, ale to takie nie jest bardziej oficjalne, jakbyś mi, panie Januszu, albo...
1: Nie, oczywiście.
2: My, to też może ciekawostka, wiemy, że od wielu lat obowiązuje RODO, pewne rzeczy, więc ja pisząc posty, prawda, czy pisząc o moich seniorach, nigdy nie używam nazwisk, a mam mnóstwo, tu jest Stenia 1, tam Bożenka 7, a tam Grażynka 3, a ja sam mam bardzo popularne imię Janusz, bo wszyscy mówią, że Janusze i Grażyny to roczniki 60 i więcej.
1: Ja troszeczkę sobie żartuję. Uważam, że to urocze, gdybym mówiła do pana, panie trenerze, i być może kiedyś tak będzie, jeżeli wpadnę do pana na bóle.
2: Ja jestem z wykształcenia sportowego, jestem trenerem siatkówki. Także 50 lat grałem w siatkówkę, jestem czterokrotnym mistrzem Wojska Polskiego w piłce siatkowej. Reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach NATO-wskich, gdzie dwukrotnie zdobywaliśmy w Ramstein i w Karup w Danii, zdobywaliśmy brązowe medale. Ale pod wodzą trenera Andrzeja Skorupy z Radomia. Także dla mnie sport był bardzo, bardzo ważny w moim życiu.
1: I bardzo dobrze. I muzyka, jak się okazuje, też. Wybrał pan sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Abba się powtarza. Abba numer 1, I Have a Dream. Skąd ten wybór? Co pana łączy z tą piosenką?
2: My, ludzie starsi, no, już mamy swoje lata, ale jak zapytaliście mnie, jakie melodie, to my, ludzie starsi, bardzo szybko od razu wracamy do najpiękniejszych chwil, do tych czasów młodości. I przypominam sobie dyskoteki, zabawy, najróżniejsze sprawy. I ta Abba, która królowała od Waterloo przez Astamaniane, Fernando i tak dalej, ale Abba miała również wiele takich przebojów, nad którymi można się było zastanowić nad sensem tego. I to I Have a Dream, czyli mam marzenie, tak pasowało do naszych lat młodości. Jak to będzie w przyszłości? Czy damy sobie radę? Ja to sobie tak właśnie interpretowałem. I bardzo mi się ta melodia podobała. Zresztą Abba odcisnęła, tak jak słyszycie, mocno na moim takim charakterze muzycznym, czy odbiorem muzycznym.
1: To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo przyznam szczerze, że po raz pierwszy słyszę o muzyce Abby określonej w taki sposób dosyć refleksyjny i poważny. To zastanawianie się nad tą przyszłością, muszę panu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. To my teraz gramy Abbę w Radiu Pogoda, a za chwilę do Abby jeszcze wrócimy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: A za chwilę wracamy do rozmowy z panem Januszem, który dzisiaj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o swoim byciu trenerem i nie tylko. Proszę państwa, nasz numer telefonu 22 444 4004. Gdyby państwo mieli ochotę wystąpić w moich najpiękniejszych melodiach i są państwo już klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, bo to warunek konieczny, proszę zadzwonić nawet teraz, w trakcie trwania audycji.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
5: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
11: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Reklama.

0: Radiu Pogoda.
1: Pan Janusz dzisiaj jest fantastycznym gościem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Wracamy do Abby z drugą najpiękniejszą melodią pana Janusza, The Winner Takes It All. Czy tym razem będzie o sporcie, panie Januszu?
2: Tak, właśnie moją wielką pasją, wielką miłością była zawsze siatkówka, ale życie tak się potoczyło, że na studia wybrałem się do Wojskowej Akademii Technicznej. Tak się złożyło, że dostałem się na elitarny wydział cybernetyki, ale VAT jako uczelnia męska wtedy, typowa, pozwoliła mi rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Ale generalnie sami państwo wiecie, że żołnierz musi być żołnierzem i najlepiej jest, jak się zwycięża. I ten tekst, że zwycięża bierze wszystko, to tak jakby znowu odcisnęło na moim charakterze miękkim tą twardość wojska, że trzeba zwyciężać, wygrywać i będzie dobrze.
1: No dobrze, the winner takes it all. Czy dzisiaj jako dorosły człowiek myśli pan tak samo, że the winner takes it all, że za każdym razem warto zdobywać pierwsze miejsce, czy te dalsze i po prostu bawienie się sportem, czy też własnymi zainteresowaniami, własnym hobby jest na równi z tym wygrywaniem?
2: Nie, oczywiście my ludzie mamy różne charaktery, różne odczucia. Ja też staram się myśleć pozytywnie. Wszyscy mamy w charakterze to lepiej wygrywać niż przegrywać. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli same zwycięstwa, małe i duże. Niestety w naszym życiu, jak w każdego życiu, były i zwycięstwa, i porażki. Na to trzeba być przygotowanym. I myślę, że właśnie takie przygotowanie na to, że nie wszystko układa się tak zwycięsko, pozwala nam długo żyć i cieszyć się tym życiem.
1: No dobrze, proszę pana, bo ja na przykład uważam, że brak zwycięstwa to nie jest porażka i absolutnie nie wstydzę się tego, że czasami noszę koszulkę z napisem na plecach koniec wyścigu i też jest fajnie.
2: Tak, zgadzam się. Niech pani popatrzy, to i w Ameryce, i w Polsce, i w innych krajach są tacy ludzie, którzy chcieliby tylko wygrywać, ale życie płata nam najróżniejsze figle, ale najważniejsze jest, tak jak się mówi w olimpizmie, dotrwać do mety, dobiec do mety.
1: Otóż to, a najlepiej do tego wyścigu to jeszcze trenować, bo to jest najprzyjemniejszy proces. Super. Świetnie, że się dogadujemy tutaj. Abba przed nami.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, pan Janusz opowiadał o swojej ulubionej muzyce, ale tak naprawdę to jest rozmowa o życiu, za którą już serdecznie dziękuję, bo to jest świetna rozmowa, uważam, i mam nadzieję, że państwo również. A wracając do muzyki, Krystyna Giżowska, Nie było ciebie tyle lat. Tak się składa, że Krystyna Giżowska opowiada teraz codziennie w Radiu Pogoda o swoich też najpiękniejszych melodiach, a pan Janusz wybrał sobie jej piosenkę. Dlaczego?
2: Warszawa, piękne miasto, stolica, studia, pierwsze miłości i małżeństwo. Moja małżonka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dyskoteki, zabawy, a później brutalne żołnierskie życie i poligony, wyjazdy, długie rozstania. Może te nie było ciebie tyle lat, troszkę przesadzone, ale nie było ciebie tyle dni, bo wtedy liczyło się nawet na dni, że nie jesteśmy razem. Tak to wszystko wtedy wyglądało.
1: Rozumiem, że ciężko być żoną żołnierza, ale pani Danuta, tak, dobrze pamiętam, pani Danuta poradziła z tym sobie. Serdeczne pozdrowienia dla pana żony.
2: Dziękuję również w imieniu małżonki. Tak, jesteśmy razem. Ja już jestem na emeryturze, a żona nie chce iść na emeryturę.
1: A, czyli teraz pan na nią czeka, aż wróci z pracy.
2: Tak, obiadek, tak, wszystko musi być przygotowane, bo małżonka przychodzi zmęczona z pracy.
1: Brawo, nie było ciebie tyle lat, Krystyna Giżowska śpiewa, a my do rozmowy wracamy po godzinie 15, proszę państwa, i będziemy trochę mówić o psychologii. Proszę z nami zostać koniecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
5: Wiadomości o 15 przed nami, no i jeszcze na godzinę wracamy do rozmowy z panem Januszem. Jesteśmy dziś we Wrocławiu.
21: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
21: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
0: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
4: Tak?
0: Reprezentacja Polski, tak.
4: Długo już czekacie?
22: No z godziny czekamy.
0: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
22: Lot Gold.
0: Lot Gold właśnie, tak.
4: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
22: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
23: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
4: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
24: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
21: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś niewielkie, miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni przeważnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr raczej słaby, na zachodzie tylko umiarkowany.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, państwo może słyszą gdzieś tutaj klimatyzację, gdzieś śpiewające ptaki, od czasu do czasu przejeżdżające karetki. Spotykamy się we Wrocławiu osobiście twarzą w twarz z panem Januszem, który jest wrocławskim trenerem senioralnym. I pod takim profilem należy szukać go na przykład na Facebooku. Mają państwo dostęp do mediów społecznościowych, mogą państwo poznać pana Janusza, mogą państwo trenować z panem Januszem we Wrocławiu. Petanka, czyli bóle, ale też z tego, co słyszałam, chodzenie z kijkami na przykład?
2: Nordic Walking, tak. Nordic Walking, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy udostępnił mi oprócz tej mojej siatkówki, tych ból, które robiłem, skończyć kurs instruktora Nordic Walking i muszę się pochwalić, że po krótkim trenowaniu w Parku Południowym z moją grupą w tym roku moi zawodnicy zdobyli mistrzostwo Wrocławia w grupie plus 75, a drugi mój zawodnik, pan podpułkownik, zajął drugie miejsce w grupie plus 70. Także bardzo lubię Nordic Walking, a również dlatego, że właśnie ta dyscyplina sportowa wyprowadziła mnie na prostą, że mogę biegać, skakać po dwóch operacjach endoprotezy i tym, że teraz muszę do samolotu wsiadać z trzema paszportami.
1: Bo piszczy pan na bramkach, rozumiem. Ale to ciekawe bardzo, co pan mówi, bo rzeczywiście to jest wspaniałe, ale nieinwazyjne wzmacnianie mięśni, taki Nordic Walking, i faktycznie dzięki temu można wstać z łóżka, wstać z fotela i po prostu uprawiać sport dla przyjemności, ale też dla siły.
2: Pani Asiu, straszono mnie, że pół roku będę po tych operacjach, jedną 6 lat temu, druga rok temu, że pół roku nie będę ten... Przez to, że chodziłem z kijkami, ja po miesiącu już byłem do użycia. W drugim miesiącu już wszystko odrzuciłem i już prowadziłem zajęcia. Także że zachęcam właśnie do tego sportu.
1: Wrócimy zaraz do pana najpiękniejszych melodii, ale o pana działalności to jeszcze będziemy rozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. Z panem Januszem rozmawiam. Ja bardzo lubię to klasyczne disco z lat 70. Naprawdę uwielbiam. Grupa Eruption, One Way Ticket.
2: Tak. One Way Ticket to taki znowu refleksyjny. Życie płynie, czas płynie, idziemy cały czas do przodu i jest to, no jak wszyscy wiemy, bilet w jedną stronę, prawda? A. Im starsi jesteśmy, tym więcej nachodzi nas najróżniejszych refleksji, ale fajnie jest, jeżeli potrafimy z przeszłości czerpać napęd do przyszłości i cieszyć się każdym następnym dniem i cieszyć się tym, że spotkamy się z ludźmi, którzy są też ci przyjaźni.
1: O, super pan to powiedział. To my gramy ten Eruption, żeby mi nie uciekło, to za chwilę, no właśnie, coś o czymś chcę z panem porozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Gdyby się Państwo dopiero teraz włączyli do słuchania programu, to dzisiaj rozmawiamy z panem Januszem, który jest trenerem seniorów. Trenuje seniorów we Wrocławiu w Parku Południowym w dyscyplinie bóle i bólopodobnych, a także Nordic Walking i tym podobnych. Ale panie Januszu, bo pan jest trenerem sportowym, ale pan jest też dla tych tysięcy już właściwie ludzi takim trochę trenerem życia, bo warto do pana przyjść, warto do państwa na te spotkania przychodzić. Człowiek wtedy nie siedzi w domu na kanapie, nie jest gdzieś zamknięty, nie wychodzi tylko do sklepu, tylko po prostu żyje życiem społecznym, ma do siebie i do innych szacunek, wdzięczność. Na tym chyba to powinno polegać, nie?
2: Tak uważam też. Ja powtórzę tę sentencję, którą jest taką moją dewizą w pracy z seniorami, że to, co robimy w tym parku, to nie jest takie zwykłe rzucanie bólami, kulami, bo ci profesjonaliści się śmieją z nas, że my jesteśmy kulacze, bularze.
1: Nie.
2: żartuję oczywiście, ale nie tylko rzucanie zbijakiem w fińskich kręglach, czy chodzenie z kijkami po parku. To jest walka z samotnością, to jest walka z depresją seniorów, to jest walka z nieakceptacją przez środowisko i walka o to, żeby nie zostać, żeby żyć życiem publicznym, żeby żyć jeszcze szczęśliwie i z uśmiechem tym, co się dzieje w naszym pięknym Wrocławiu, w Warszawie, czy gdziekolwiek jesteśmy, nie? Żeby nas akceptowano, bo my też mamy wiele wspomnień, ale też chcemy jeszcze uczestniczyć w życiu społecznym. Powiem tak, wewnętrznie czuję się jako bojownik o sport senioralny.
1: Sami Państwo słyszą, pan Janusz. Panie Januszu, ja chciałam panu jeszcze powiedzieć, że ci profesjonaliści, którzy się teraz śmieją, to jak skończą 65, to jeszcze do pana przyjdą na trening.
2: No tak.
1: I przestaną się śmiać.
2: Każdego nas to czeka, prawda?
1: No właśnie.
2: Boże, że dożyjemy takiego wieku, prawda? My już ze Stanią już dożyliśmy.
1: Otóż to.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Miau!
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert.
17: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Daci i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Daci. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
22: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
23: Czy już znasz tę nowość?
24: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
23: EPA i DHA
24: na wsparcie pracy serca
23: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
24: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
23: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
24: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
25: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
26: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
25: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
27: Skoda.

0: radością śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, Holiday, Bonnie M, też kocham, uwielbiam. A pan za co?
2: No za to, że właśnie wrzuca nam do tego naszego życia, że są wakacje, że jest czas szczęścia, czas słońca, czas uśmiechu i czas odpoczynku, żeby się czasami oderwać od tych obowiązków. Dla mnie żołnierza, no niestety 40 lat na baczność, to sami państwo wiecie, a żołnierze mnie zrozumieją, że wakacje jest to coś najlepszego, gdzie człowiek może wreszcie troszeczkę odżyć.
1: Aha.
2: To znowu też moja młodość, to znowu też wakacje, o Jezu, Mazury, morze, góry, spanie pod namiotem z najbliższą osobą, najbardziej kochaną, pojawiają się dzieci, zabawa z nimi na plaży, rzucanie kulami, uczenie ich gry w karty, nawet w pokera ogrywanie ich na 10 groszy i tak dalej, i tak dalej.
1: Bonnie M i Holiday dla pana, panie Januszu, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: I już jesteśmy przy finale moich najpiękniejszych melodii. Pan Janusz na finał wybrał sobie piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. To jest dopiero refleksyjne.
2: No to już taki sentymentalizm. Tak z małżonką czasami. Znaczy, słuchajcie państwo, jesteśmy Polakami. Ja, może tego tu wcześniej nie mówiłem, zachwystujemy się wieloma dyscyplinami sportu, które przychodzą do nas z krajów zachodnich, z innych, patrz, cornhole amerykańskie, boccia włoska, czy fińskie kręgle. Ale my też mieliśmy swoje dyscypliny. Graliśmy w wyścig pokoju, w kapsle, graliśmy w klipę, graliśmy w gazdę, rzucaliśmy szajbkami, graliśmy w pinki. No mnóstwo tych dyscyplin i ja cały czas nie zapominam, że jestem Polakiem i szanujmy to, co mamy, własną historię, własne sporty. Ale miał być ten rysunek na szkle, prawda? Dla mnie sentymentalna piosenka, bardzo szanujemy z małżonką Krzysia, który już nie jest z nami, ale jego piosenki cały czas w naszym Radiu Pogoda są, czy Parostatki, czy te wszystkie inne, bardzo zawsze miło mi się go słucha.
1: No super, to posłuchamy go i pan z panią Danusią, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, też sobie za chwileczkę tej piosenki posłucha. Panie Januszu, pięknie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, jest pan jasnym, wspaniałym człowiekiem, życzę panu dużo zdrowia, dużo siły, bo jest pan tak przyjazny, jak to tylko możliwe.
2: Dziękuję bardzo, panie Jasiu. Dziękuję. Dziękuję Radiu Pogoda. Jestem z wami codziennie. Jesteście świetni. Pozdrawiam również mojego kolegę. On może nie pamięta Zygmunta, ale trochę naciupaliśmy się w tą siatkówkę na warszawskich halach sportowych. Pościskaliśmy sobie ręce.
1: Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, na kolejne spotkanie w moich najpiękniejszych melodiach już za tydzień i proszę pamiętać, że gdyby państwo chcieli spotkać się ze mną osobiście i tak jak dzisiaj pan Janusz, nie było strasznie, prawda?
2: Nie, nie, dziękuję. Przyjemne chwile, bardzo miło mi z panią było, pani Asiu. Pani jest pogodną kobietą, uśmiechniętą i przyjazną dla ludzi.
1: No bardzo panu dziękuję. Sami państwo słyszą, gdyby ktoś się bał, to niech już teraz przestanie. Można się spotkać ze mną osobiście. Państwo tylko dadzą mi znać 22 444 4004, że chcą państwo pogadać osobiście, to ja przyjadę i pogadamy. I proszę pamiętać, w internecie sobie sprawdzić na Facebooku Wrocławski Trener Senioralny.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
14: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
13: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
17: z wysoką dawką silimaryny,
16: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
17: choliną i chromem.
16: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
17: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
16: Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Została ostatnia reklama.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
1: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
15: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze. Sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
16: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
17: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
18: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
15: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
19: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
15: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
10: Radio Pogoda.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
15: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
20: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
16: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
17: oraz wspierają układ nerwowy,
16: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
17: Bezglutenowy
16: i bez laktozy.
17: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
16: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
17: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Została ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Reklama.

raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
11: z wysoką dawką syli maryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
11: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
12: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
22: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
21: No, tego z Media Expert.
22: No tak.
23: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
24: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
24: Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
2: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
3: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
2: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
24: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
24: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
5: Radio Pogoda.
6: Lubiącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
20: Pogoda.
24: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
22: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio.

0: Jak się postaram,
1: jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram,

Jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologiczni bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
2: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów, policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
3: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja, te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
2: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt.

0: zwierząt, tutaj płazów na przykład, umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
1: Tak, to jest właśnie to samo porównanie, bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt, tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne. No to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
0: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
10: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
9: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
10: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
9: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
10: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, i z anomaliami pogodowymi.
9: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
10: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak, by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, które, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej, więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła, korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
9: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
10: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję.
9: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
7: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
9: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
7: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
11: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Wcześniej nie było tam przejścia dla pieszych, a mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysienki, a także pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi. Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych, rzecz jasna. Komfort na osiedlowych ulicach ma poprawić remont na Strzeszynie. Zmienią się ulice Stanisława Grochowiaka, Stefana Kisielewskiego oraz Jacka Kaczmarskiego. Ta ostatnia zyska nową kanalizację. Dobre informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu był remont sali amarantowej. O szczegółach radna miejska i radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
12: Przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Dodatkowym elementem jest winda.
11: Modernizację nadzorował miejski konserwator zabytków. A skoro mowa o pracach, modernizacjach, to w Koninie przedłużają się prace na budowie nowego mostu na Warcie. Niestety oddanie nowego mostu nie zakończy utrudnień na tym odcinku. W przyszłym roku szykują się tam dwie nowe inwestycje. Dobra informacja, ale tym razem z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy papierosów i 85 kg tytoniu. Akcje przeprowadzono w Koninie, Jarocinie i Golinie. Szacowane straty w podatku akcyzowym to prawie 400 tysięcy złotych. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom oraz dozorcom w pozbyciu się liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach. Tłumaczy Agata Kaniewska z ZDM-u.
13: Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników.
11: Akcja potrwa do końca roku. Za to w przyszłym roku ma być gotowe nowe gratowisko przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Obiekt ma ułatwić mieszkańcom segregację i oddawanie odpadów problemowych. Wykonano już fundamenty, a teraz montowane są stalowe konstrukcje przyszłych obiektów. A jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia, to w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron. Będzie on znajdować się pod murawą boiska i pomieści prawie 100 osób. Obiekt ma być także samowystarczalny. W środku znajdują się m.in. agregaty prądotwórcze. 5 poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy. Wolontariuszki odwiedzały rodziny, pomagały dzieciom i seniorom. Do Peru zabrały też wyjątkowego poznańskiego ambasadora, pluszowego koziołka przekazanego przez Urząd Miasta. Zmieniamy temat. Nowe zielone miejsce na mapie Poznania to ogród przy ulicy Winiarskiej. Spot jest już otwarty dla mieszkańców. Są alejki, spacerowe pergola, ławki, leżaki i nowe nasadzenia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. To szansa, aby korzystnie wynająć mieszkanie, uzyskać dopłatę do czynszu i dodatkowe wsparcie. Nabór do 2 października. To już oficjalne. Policjanci z Archiwum X po 25 latach rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy. Za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego odpowiada słynna niegdyś w Poznaniu grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, a w tym lidera grupy. Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś.
11: Zaginiony Andrzej Dziamski był majętnym mechanikiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Na koniec zaglądamy jeszcze pod Poznań. Leśnicy, myśliwi i samorządowcy walczą o przywrócenie populacji kuropatw. Zabiegają o to od ponad 20 lat. Tej jesieni udało się wypuścić na wolność 600 sztuk kuropatw szarych.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
15: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach.
3: Blisko mieszkańców.
15: Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy jak zawsze najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecona przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
9: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
16: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
9: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
16: Trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
3: Z mikrofonem
17: przez Poznań.
9: Co można jesienią w Poznaniu robić?
16: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery, na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
18: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody, te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
9: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
18: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
9: Witam w klubie.
18: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
9: I później październik.
18: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
9: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
19: No, ciężkie, ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
9: W Poznaniu również?
19: Tak, bardzo dużo deszczu, niestety, i tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
9: A teraz jesień, jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
19: No, tak, bardzo w porządku na razie.
9: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
19: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
9: A jest pani jesieniarą, tak zwaną?
19: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
9: Książka, gorąca herbata z miodem.
19: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
20: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
9: Jak byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
16: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
18: Choć troszkę zimne w Polsce.
9: A w samym Poznaniu również zimne?
18: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
9: Tak, teraz jesień. Jesień może też być fajna?
18: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
9: A co można jesienią robić w takim razie?
18: No, my wracamy na studia w październiku.
16: Więc się tutaj, myślę na pewno, ale też korzystać.
18: Dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
9: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
16: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
18: Przebywanie w parku.
16: Obejrzeć sobie wieczorem, pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
9: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
16: Tak.
18: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas w Poznaniu.
16: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
9: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
21: Ciepłe.
22: A pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
9: Niech pan zdradzi.
21: W Hiszpanii byłem, było ciepło.
9: No to Hiszpania.
22: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. Całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
9: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
22: No co, można chodzić na spacery, mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina, można iść sobie zjeść coś dobrego.
9: Jest pani tak zwaną jesieniarą?
22: Muszę przyznać, że tak, jestem. No,
9: dobra książka.
22: Herbata i kocyk, tak. No.
9: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
23: No ciepłe, fajnie było.
9: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
23: Chodzić do parku.
9: Widzę, że w ręku kubek. Tak. Tak. Z kawą jest?
23: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
9: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
0: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą trzy korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
9: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
1: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/mim/staż/.
9: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października.
20: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
5: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w Nowym Zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga bardziej wycofana otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część Wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy, natomiast no właśnie, potrzebują to życia lasów, potrzebują to życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły, no i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego, co wiem, to z dosyć przystojnym, młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
9: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pandki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pandkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie zorganizowane na terenie placówki.
20: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania, podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
2: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj, rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności i obrony cywilnej.
20: Istotne dla Wielkopolski.
2: Mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsce ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak jak administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
4: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
9: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
4: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń, różnych kryzysów. Myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, jest zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołu, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Listkiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł. Muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu, a myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki i myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska, czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie ludności i ochronie cywilnej, obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
9: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
4: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno, medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią, jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po 3 dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
9: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
4: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych, jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie 2 kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców. Nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
9: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
6: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek.
7: Co słychać w twojej dzielnicy?
6: Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małeki zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry. Ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić. I kilka lat temu mieszkanki i mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza, a więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Jakizmałeki do ulicy Kaliera.
9: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
20: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
10: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes, więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej, i z tej północnej.
9: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
10: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
9: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie.
10: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
9: Kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
10: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska, warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki. A takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
9: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
10: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku, a u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promil tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, i w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
9: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
10: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i

0: pójdźmy tutaj na szagę. I kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi. I on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
1: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
0: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
1: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
0: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
0: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
2: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicznej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia o nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, drogi.

0: droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
1: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sylimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
9: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
8: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
9: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany. I myślę, że to jest ważne, że będziemy mieć możliwość znowu wskazania, docenienia osób, które angażują się w tą działalność społeczną i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
8: Właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
9: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
8: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
9: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocję i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka. I to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
8: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
9: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
8: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
9: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku. I tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
8: A wielki finał w grudniu.
9: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku. A dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
8: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
9: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość, czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
8: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto. Mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu. Gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
9: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie. wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
8: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
9: Poznański Wolontariusz Roku. Do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
8: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
9: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję.
8: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
10: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
8: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
10: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
8: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
10: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
8: A na jakie inicjatywy czekacie?
10: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
8: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej wildzie, szczególnie przy rolnej.
10: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się nawet na ulicy już przed schronem czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
8: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
10: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
8: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
11: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
8: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
12: W 3 poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać dzień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
8: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
7: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie. Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
13: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod oświetlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnie na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
8: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
14: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienie. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. znakiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
8: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
15: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
8: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
16: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać i uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć ten ekonomiczne te przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
8: No tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
16: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają, dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów. Również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzin zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
8: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
16: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitację dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
8: Taki bieg będzie będzie zachętą, inspiracją?
16: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces. By się jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
8: Magdalena Pietrusi-Gadamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
17: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować. Oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologiczni bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
8: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu. Niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
18: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
19: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja. Te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
8: Takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
18: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
8: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów, na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
18: Tak, to jest właśnie to samo porównanie bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne, no to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
8: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
20: Na terenie poznańskiego Grunwaldu i Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w trzech placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził w zasadzie, zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłemu na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych, ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie Poznańskiej Północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
8: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
0: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
8: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
0: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
8: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
0: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Strypkę, pana Nestrypkę. Tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań, pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była i też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
8: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
0: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc z duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
21: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
8: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
21: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
8: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
22: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bubula, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
8: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
22: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
8: I stało się tak? Jest radość?
3: Oczywiście, że tak. No, Dom Tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie, skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali, no bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
8: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
3: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w Parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne, ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne, rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak Dom Tramwajarza.
8: Tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
3: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
8: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu Domu Tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
4: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
8: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
4: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
8: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
1: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi. Kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzenia do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
8: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
5: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując Konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
8: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
8: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu. Kolejny temat w naszym magazynie. Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25 Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku, a my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
18: No, oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się
6: różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
8: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
6: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
8: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
6: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. Wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić, sam to

0: niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
1: Poznaniacy kochają biegać, popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
2: Muzea w Poznaniu.
3: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witam Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
1: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
3: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
1: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
3: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
1: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
3: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
1: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
3: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego no nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
1: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
3: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
1: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
3: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu, no, przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu, krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
1: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
9: Na terenie poznańskiego Grunwaldu i Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w 3 placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził w zasadzie, zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce, przybyłem na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie Poznańskiej Północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
8: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza.
10: Co słychać w twojej dzielnicy?
8: Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
11: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
8: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
11: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
8: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
11: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Nestrybkę, pana Nestrybkę. I tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań. Pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była. I też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później i cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
8: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
11: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
12: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
8: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
12: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
8: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
13: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bubla, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
8: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
13: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
8: I stało się, tak? Jest radość?
14: Oczywiście, że tak. No, Dom Tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Kołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No, bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
8: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
14: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne, ale tak jak mówiłem na konferencji, no, dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne, rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak Dom Tramwajarza.
8: Tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
14: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka, również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
8: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu Domu Tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
15: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
8: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
15: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia, i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy. I dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas uchronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
8: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
16: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi. Kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z komisariatu policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
8: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
17: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
8: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
18: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami.
19: To warto wiedzieć.
18: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
8: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu.
19: Sport w Poznaniu.
8: Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. A my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
15: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba
20: chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
8: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
20: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
8: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
20: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. Wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść pobiegać ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
8: Masz za sobą też tutaj starty, nie tylko w Poznaniu?
20: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
8: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
19: Muzea w Poznaniu.
21: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
8: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
21: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
8: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
21: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
8: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
21: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
8: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
21: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
8: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę?
21: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, też oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
8: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
21: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. Krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna. I tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
8: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego.
0: Z mikrofonem przez Poznań.
8: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
3: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
8: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
3: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany. I myślę, że to jest ważne, że będziemy mieć możliwość znowu wskazania, docenienia osób, które angażują się w tą działalność społeczną i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
8: No właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
3: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
8: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
3: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocje i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka. I to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
8: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
3: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
8: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
3: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku. I tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
8: A wielki finał w grudniu.
3: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku. A dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
8: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
3: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość, czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważne element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
8: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
3: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
8: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
3: Poznański Wolontariusz Roku. Do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
8: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
3: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
8: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
1: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
8: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
1: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja jako członek stowarzyszenia pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
8: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
1: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
8: A na jakie inicjatywy czekacie?
1: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie nie wydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
8: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej wildzie, szczególnie przy rolnej.
1: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
8: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
1: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły i to w pewien sposób buduje później te więzi.
8: Byliśmy na poznańskiej wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
2: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
8: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
19: Ciekawy Poznań.
5: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać cień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
8: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie.
19: Co słychać w twojej dzielnicy?
8: Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
6: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod osiedlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnia na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
8: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
22: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienie. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
8: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat, będzie o programie mieszkaniowym.
19: To warto wiedzieć.
23: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
7: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
9: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, 2. edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne 2 rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
7: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
9: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają. Dla biegaczy trasa znana, 2 kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzinie zastępczej, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
7: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
9: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację 2 dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła 4 dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
7: Taki bieg będzie zachętą, inspiracją?
9: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz, skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces. Dzisiaj jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
7: Magdalena Pietrusi-Gadamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
10: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenie

0: Bardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
2: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów, policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
3: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja, te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
2: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
2: Tak, to jest właśnie to samo porównanie, bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt, tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach, są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne, no to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
1: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital

0: Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
9: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
8: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
9: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
8: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
9: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, z anomaliami pogodowymi.
8: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
9: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, powiedzmy, sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej. Więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła, korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
8: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
9: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję.
8: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
6: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
8: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
6: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
10: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Wcześniej nie było tam przejścia dla pieszych, a mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysienki, a także pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi. Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych, rzecz jasna. Komfort na osiedlowych ulicach ma poprawić remont na Strzeszynie. Zmienią się ulice Stanisława Krochowiaka, Stefana Kisielewskiego oraz Jacka Kaczmarskiego. Ta ostatnia zyska nową kanalizację. Dobre informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu był remont sali amarantowej. O szczegółach radna miejska i radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
11: Przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Dodatkowym elementem jest winda.
10: Modernizację nadzorował miejski konserwator zabytków. A skoro mowa o pracach, modernizacjach, to w Koninie przedłużają się prace na budowie nowego mostu na Warcie. Niestety oddanie nowego mostu nie zakończy utrudnień na tym odcinku. W przyszłym roku szykują się tam dwie nowe inwestycje. Dobra informacja, ale tym razem z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy papierosów i 85 kg tytoniu. Akcje przeprowadzono w Koninie, Jarocinie i Golinie. Szacowane straty w podatku akcyzowym to prawie 400 tysięcy złotych. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom oraz dozorcom w pozbyciu się liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach. Tłumaczy Agata Kaniewska z ZDM-u.
12: Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników.
10: Akcja potrwa do końca roku. Za to w przyszłym roku ma być gotowe nowe gratowisko. przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Obiekt ma ułatwić mieszkańcom segregację i oddawanie odpadów problemowych. Wykonano już fundamenty, a teraz montowane są stalowe konstrukcje przyszłych obiektów. A jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia, to w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron. Będzie on znajdować się pod murawą boiska i pomieści prawie 100 osób. Obiekt ma być także samowystarczalny. W środku znajdują się m.in. agregaty prądotwórcze. 5 poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy. Wolontariuszki odwiedzały rodziny, pomagały dzieciom i seniorom. Do Peru zabrały też wyjątkowego poznańskiego ambasadora, pluszowego koziołka, przekazanego przez Urząd Miasta. Zmieniamy temat. Nowe zielone miejsce na mapie Poznania. To ogród przy ulicy Winiarskiej. Spot jest już otwarty dla mieszkańców. Są alejki, spacerowe pergola, ławki, leżaki i nowe nasadzenia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. To szansa, aby korzystnie wynająć mieszkanie, uzyskać dopłatę do czynszu i dodatkowe wsparcie. Nabór do 2 października. To już oficjalne. Policjanci z Archiwum X po 25 latach rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy. Za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego odpowiada słynna niegdyś w Poznaniu grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, a w tym lidera grupy. Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
13: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś.
10: Zaginiony Andrzej Dziamski był majętnym mechanikiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Na koniec zaglądamy jeszcze pod Poznań. Leśnicy, myśliwi i samorządowcy walczą o przywrócenie populacji kuropatw. Zabiegają o to od ponad 20 lat. Tej jesieni udało się wypuścić na wolność 600 sztuk kuropatw szarych.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
14: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach.
3: Blisko mieszkańców.
14: Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy jak zawsze najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecona przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
8: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
15: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
8: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
15: Trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
3: Z mikrofonem przez Poznanie.
8: A co można jesienią w Poznaniu robić?
15: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
16: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
8: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
16: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
8: Witam w klubie.
16: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
8: I później październik.
16: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
8: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
17: No, ciężkie, ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
8: W Poznaniu również?
17: Tak, bardzo dużo deszczu, niestety, i tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
8: A teraz jesień, jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
17: No, tak, bardzo w porządku na razie.
8: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
17: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
8: A jest pani jesieniarą, tak zwaną?
17: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
8: Książka, gorąca herbata z miodem.
17: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
18: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
8: Bo jakbyście podsumowali tegoroczne lato, jakie ono było?
19: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
20: Choć troszkę zimne w Polsce.
8: A w samym Poznaniu również zimne?
20: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
8: Tak, teraz jesień. Jesień może też być fajna?
20: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
8: A co można jesienią robić w takim razie?
20: No, my wracamy na studia w październiku.
19: Więc się tutaj, myślę na pewno, ale też
20: z
19: korzystać.
20: Z dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
8: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
19: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
20: Przebywanie w parku.
19: Obejrzeć sobie wieczorem, pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
8: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
19: Tak.
20: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas
19: tak,
20: w Poznaniu.
19: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
8: Dzień
19: tak.
8: Dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
21: Ciepłe.
22: A pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
8: Niech pan zdradzi.
21: W Hiszpanii byłem, było
8: no
21: ciepło.
8: To Hiszpania.
22: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. Całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
8: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
22: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina. Można iść sobie zjeść coś dobrego.
8: Jest pani tak zwaną jesieniarą?
22: Muszę przyznać, że tak, jestem. No,
8: dobra książka.
22: Herbata i kocyk, tak. No.
8: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
20: No ciepłe, fajnie było.
8: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
20: Chodzić do parku.
8: Widzę, że w ręku kubek.
20: Tak. Tak.
8: Z kawą jest?
20: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
8: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
2: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
8: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
4: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/mim/staż/.
8: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października.
18: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
5: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w Nowym Zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to 2 samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są 2. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część Wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie 2 razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy, natomiast no właśnie, potrzebują do życia lasów, potrzebują do życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły, no i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego, co wiem, to z dosyć przystojnym, młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
8: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pandki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pandkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie, zorganizowane na terenie placówki.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania, podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
1: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z, tutaj z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj, rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności i obrony cywilnej.
18: Istotne dla Wielkopolski.
1: Mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsce ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak, jako administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
6: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć no, w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
8: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
6: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń i różnych kryzysów. Myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołu, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Niskiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł, muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu, a myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki i myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia i też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie ludności i obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
8: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
6: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, no przed, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno, medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć. rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punk on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią, jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po 3 dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
8: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
6: Docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych. Jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie dwa kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców. Nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
8: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
0: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek.
18: Co słychać w twojej dzielnicy?
0: Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małeki zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry, ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić. I kilka lat temu mieszkanki i mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza, a więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru jak i z Małeki do ulicy Kaliera.
8: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
18: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
9: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes, więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej i z tej północnej.
8: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
9: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
8: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
9: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
8: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
9: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska, warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki, a takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki u Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
8: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
9: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promil tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
8: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
9: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest Gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej Gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
8: A wraz z tą Gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej Gwary używa w dzisiejszych czasach.
9: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
11: I takie nieporozumienia, prawda?
9: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
8: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
9: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa.

0: oczywiście przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce, będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
0: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
2: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicznej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia od nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
1: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie

0: awarii masz usługę elektryka i pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/eneopewność. Oferta Enea Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chlużuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.

Retete. Retete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej.

0: się ruszę za panią, najmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, która jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: po co?
1: Radio Pogoda.

zabija kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Brzeski.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.